0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Radio Iława na 92 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
6: Dominik Jaskulski. Dziś wybierzemy się na przyrodniczą wędrówkę po leśnych okolicach Pojezierza Iławskiego. Zaczynamy jednak od prawdziwej naukowej sensacji.
7: Temat specjalny, tylko u nas.
6: W drugiej połowie XIX wieku pewien niemiecki archeolog odkrył miejsce, w którym znajdowała się mityczna Troja. Najnowsze badania dokładnie precyzują to wydarzenie. Jednak od niedawna wiadomo, że ta historia ma również związek z Iławą i jej okolicami. Mówi Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
8: Temat jest troszkę przypadkowy w gruncie rzeczy, bo te materiały, które przedstawię za chwilę, są nie moje. Ja dostałem od kolegi niemieckiego, z którym piszemy taki artykuł o takiej rodzinie Blumu w Iławie, bardzo wpływowej, jednej z najbogatszych. Już tak się zeszło, że i on nad tym zaczął niezależnie pracować. Mi z tym młynem to zegrało, bo oni są jednymi z tych właścicieli. No i zaproponował taki artykulik o tych Blumach, że wysmażymy razem, tam kiedyś się pojawi albo się nie pojawi. No i przy okazji podsyła mi różne materiały, między innymi zagadał, czy ja wiem o tym, że Szlieman był w Iławie. Coś tam może, ale nie. No i podsyła mi materiały pewnego doktora, który tam jest dyrektorem Muzeum tego Szlimana. On nad tym pracował dosyć długo. Mnóstwo jest źródeł. Ten Szliman zostawił po sobie kilkadziesiąt tysięcy, pod 100 tysięcy listów, kroniki, jakieś notatniki z podróży, no na lata pracy. No i on między innymi zaczął badać biografię ojca, bo ta synek jest doskonale znany. No i wyszło, że ten tatuś raz, że to niezłe ziółko, dwa, że on tutaj mieszkał w tej Iławie, no a c, że ten synek go tutaj odwiedzał. Więc nie wiem, od czego zacząć, bo mamy dwie historie bardzo takich ciekawych typów, które chciałem, zanim do tego konkretu przejdę, no w skrócie mogę przedstawić. No więc od synka zacznę może, bo to jest kariera amerykańska. Człowiek się urodził w rodzinie ubogiego pastora, o którym powiedział później, że jak każdy pastor miał mało pieniędzy i dużo dzieci. Tatuś, żeby utrzymać w sumie dziewiątkę dzieci, a matka umarła po urodzeniu dziewiątego, znalazł taką pracę na pastora w takim w miarę bogatym miejscu. Tyle, że jak mamusia umarła, to tatuś kochany odesłał te dzieci po rodzince. Zostawił sobie najmłodszego syna. No i w tej grupie odesłanych był nasz Henryk, ten najbardziej znany, późniejszy odkrywca Troi. Więc chowa się tam u jakiegoś wujka, też zresztą pastora, na początku nawet próbuje jakieś szkoły skończyć, gimnazjum, czyli no, droga szkoła, no ale tatuś robi awanturę w tym miejscu, gdzie był pastorem i kasa się kończy. Tatuś musi uciekać stamtąd w gruncie rzeczy, a synek zostaje na lodzie, szkoła jakaś tam gorsza, ostatecznie kończy jako 14-letni subjekt. Taka najgorsza z możliwych prac w sklepie, wpływa to fatalnie na jego zdrowie, no generalnie sięga dna takiego, można powiedzieć, takiego zawodowego. nie wie, co robić i w takiej sytuacji, no co, no do Ameryki. Znajduje do Ameryki jakiś tam transport, żaglowiec, oczywiście kasy nie ma, więc na majtka się zatrudnia. No i gdyby dopłynął do tej Wenezueli, bo to była bodaj Wenezuela, no to byśmy o nim nie usłyszeli. No, ten temat się skończył. No ale tu przypadek wchodzi w grę, żaglowiec ląduje na mieliźnie w okolicach Holandii, więc nasz rozbitek ląduje w Amsterdamie i tam się zaczyna jego wielka kariera. Okazuje się, że ma genialny talent do języków. Opanował coś koło 20 języków, a jeden język tak w 6 tygodni. W tym rosyjski, polski, i się okazało, że to jest talent bezcenny, bo za chwilę, ponieważ z Rosją robiono różne interesy, lokuje się w Hamburgu, a za chwilę już w Petersburgu, jako tam przedstawiciel firmy niemieckiej na Rosję. Nie mija rok, już ma własną firmę, własny bank, no krótko mówiąc, idzie na milionera, a że za chwilę wybucha wojna krymska, a na wojnie się najlepiej zarabia, jak wiadomo, no taki Wokulski troszkę, cały czas mam skojarzenia z naszym Wokulskim, który podobną karierę zrobił, no to na tej wojnie się dorabia, bo jak to na wojnie, to się dorabia. Wtedy taki kraj potrzebuje różnych surowców, jest embargo i są tacy ludzie, którzy to embargo potrafią ominąć i on do takich ludzi należą. Drugie jego źródło kasy, no to gorączka złota w Kalifornii. Miał brata, który tam z tych biednych, co tatuś ich wyrzucił, co udał się do Ameryki, tam brał udział w tym szukaniu złota, chyba się troszkę dorobił, no i umarł. No więc nasz już rosyjski bohater jedzie do Kalifornii, zakłada bank, handluje tym złotem, czyli pewnie klasycznie, tanie kupić, drogo sprzedać, i to jest drugie źródło jego finansowania. No i znowuż, gdyby poszedł w tym kierunku, został mega milionerem, byśmy o nim nie mówili, no bo takich milionerów to umówmy się było na pęczki w tamtych czasach. Ale on niecałe 40 lat mając, rzuca to wszystko w diabły, mówi dosyć, jestem bogaty, spełniam marzenia. A jego marzeniem było nauczyć się języka greckiego, on akurat już umiał czytać w oryginale Homera, no i znaleźć Troję. Stwierdził, że ma tyle kasy, że stać go na to, zaczyna studia regularne nieomal, tam na jednym z uniwersytetów nawet doktorat zrobił i łapie taką ideę fix, że na podstawie książek Homera da się to miasto odkryć. Ono jest rzeczywiste, to po pierwsze, bo niektórzy uważają, że to bajka, no i że na podstawie tych opisów da się to miasto namierzyć i odkopać. Wszyscy pukają się w głowę, ale on ma kasę. Uderza do rządu tureckiego, dostaje zgody, zaczyna kopać, wynajmuje ludzi, no wszyscy wiedzą, że trafia, no. Trafił, znalazł tą Troję. Troszkę przy okazji zniszczył, ale to już tam dzisiejsi archeolodzy mają do niego pewne pretensje. Znalazł Troję, znalazł te słynne rzeczy, m.in. skarb Priama, mnóstwo złotej biżuterii. No i szczerze mówiąc, tą biżuterię czmychnął do Grecji. Mamy takie słynne zdjęcie, bo on wtedy miał nową, młodą żonę, z którą te takie marzenia realizował. I tę żonę w tej biżuterii, to była Greczynka, ubrał. Ona wygląda jak taka autentyczna bohaterka, no Helena Trojańska nieomal. No w każdym razie, jak się Turcy dowiedzieli, co się stało, zaczęli go ścigać, rozpoczął się proces o te skarby. On te skarby na wszelki wypadek z Grecji wywiózł do Niemiec. Turcy wygrali ten proces, ale jakoś tak dziwnie się skończył, że zamiast zwrócić skarby, to on miał zapłacić pieniążki. No akurat tych miał pod dostatkiem, więc zapłacił tam ileś razy więcej niż chcieli, byle się odczepili. A tymczasem skarb Priama wylądował w Niemczech, a się nawet z tymi Turkami potem dogadał, wrócił tam dalej, kopał, odkopał już w Grecji Mykeny, tam grupa Agamemnona i parę innych rzeczy, to są historie znane. No i tyle. I generalnie umarł jako bohater. Natomiast skarb Priama, który wywiózł do Berlina, skończył troszkę gorzej, bo był w tym Berlinie do roku 45 i proszę sobie dośpiewać, gdzie on teraz jest. Wiemy gdzie? Czy powiedzieć? No w Moskwie. W Moskwie można go oglądać. Tak, w ramach łupu wojennego ostatecznie wylądował tam. No to jest historia jednego człowieka, to nie jest nasz główny bohater, bo głównym bohaterem jest jego ojciec, ów pastor. Ten z kolei skandalista. Już pomijam, że tam dziewiątka dzieci, młoda żona, która umarła, a za chwilę jak umarła, te dzieci odsyła, no dobra. Ale wdał się w romans z młodą służącą. Chwilę po śmierci żony, romans z młodą służącą. I to taki chyba trochę jawny, bo jak się wierni dowiedzieli, co się święci, to go zwyczajnie zmusili do opuszczenia tego ciepłego stanowiska i właściwie ucieczki nieomal stamtąd. Więc on się troszkę błąka z tą młodą służącą, z którą się ożenił zresztą. Kolejną trójkę dzieci z nią miał. I między innymi trafia tutaj, do Prus Wschodnich. I tu mamy te badania owego profesora Wilfrida Boelke, który jest dyrektorem Muzeum Schliemanna. To jest dokładna historia losów tego tatusia właśnie na tych terenach. Trafia tutaj w roku 41, dokładnie w tym samym, w którym synek postanawia opuścić Niemcy i do Ameryki. I do Ameryki wyemigrować. No i po kolei kupuje sobie mająteczek w okolicach Jamielnika. chyba robił biznesy na zasadzie tanio kupić, troszkę podtrzymać, drogo sprzedać. Wtedy to jest rzecz powszechna. Jak się przegląda gazety z tamtej epoki, to te majątki co 2-3 lata zmieniają właściciela, każda cena jest wyższa. Ale chyba słabo mu szło. W każdym razie jeden majątek, potem drugi majątek w okolicach Wonny. Chyba tu też mu nie za bardzo poszło. W każdym razie w 1948 roku przenosi się do Iławy. Akurat jest wiosna ludów. Miasto oddycha, bo to jest ten moment, kiedy tak na dobre zrzuca panowanie starostów, bo to było prywatne miasto przecież, kupuje sobie w Iławie dom. Mamy tu tragiczny wątek, bo jak powiedziałem, najmłodszego syna z sobą zostawił. Ten najmłodszy syn miał słabe życie, bo macocha go nie lubiła, taki klasyk nieomal. Cały czas do brata tego, bo naszego odkrywcy pisuje listy, żeby go zabrał od ojca, bo tego, bo bieda. No i między innymi ten Paul, bo tak ma na imię, też wylądował statusem w Iławie. No w każdym razie mieszka sobie w tej Iławie. Chyba wielkiej kariery nie robi. No i mamy historię taką, że zdaje się, że już wsparty przez synka, który się właśnie dorobił tych milionów, kupuje tutaj pewien majątek. I to jest opisane tak troszkę mgliście. Ten pastor ma na imię Ernst w ogóle. Kupuje majątek, na który się składa karczma, sklep kolonialny i dużo ziemi nad dużym jeziorem. No nie wiem, ja tam tu wszystkiego o Iławie nie wiem, ale tam się składa na tą słynną karczmę Rotkruch, bo to jest jedyne miejsce, że jest i nad dużym jeziorem, i karczma, i sporo ziemi. Prawdopodobnie również w celach spekulacyjnych. I wtedy właśnie przyjeżdża tutaj Henryk. No ta wizyta jest ponoć udokumentowana w listach, który przyjechał przyjrzeć się, jak tatuś tymi pieniążkami zarządza. No to troszkę mój domysł, i zobaczył katastrofę generalnie. Majątek popadał w ruinę. Ten jego młodszy brat, który był przy ojcu, rzuca robotę, żeby ojcu pomagać, ale to nic nie daje. I troszkę się syn wtedy z ojcem pokłócił i na jakiś czas przestał go finansować. A już zupełnie przestał, kiedy ten Paul, bo tak miał na imię ten najmłodszy, popełnił samobójstwo tutaj. No znowu z miłości. Zakochał się. Rodzice wybranki stwierdzili, że jest biedny, nie chcą gadać, w ogóle nie, tatuś nie pomógł. Braciszek chyba akurat był gdzie indziej, no i Paul popełnił samobójstwo, pewnie został w Iławie pochowany. Także syn najmłodszy samobójstwo, majątek się rozsypuje z tą karczmą, tatuś sprzedaje go w końcu i pod koniec lat 50. przenosi się jeszcze dalej w okolice Lubawy, tam jest taka miejscowość Omulle. Do dzisiaj zresztą jest tam, z kolei tam sobie kupuje majątek. Cały czas z tą żoną i jej dziećmi. W tym momencie syn się włącza, chyba ta żona bardzo całej rodzince przeszkadzała, bo wywiera nacisk, zostaw ty ją, my cię sfinansujemy, bo ten Ernst już jest stary, to tak po 60 dobrze jest. Na zasadzie żonie zostawiamy ten majątek, ale ty się stamtąd zwiej. Na początku Ernst się zgodził, ale potem znowu coś odwinął, wraca do Iławy, kupuje sobie domek. Jesteśmy w roku 60. Ale faktycznie chyba zrywa z tą macochą naszego odkrywcy, bo ona Omulę ostatecznie przejmuje, a Ernst zostaje sam. No a że jest teraz starszy, to i niedołężny. No i w końcu musi się uśmiechnąć do tych córek, które kiedyś tam odstawił. Córki mieszkają w okolicach Ełku, no i to jest właściwie już koniec tej historii. Jest po 80, rok 62, wyjeżdża w okolice Ełku i tam najpierw przy jednej, potem przy drugiej córce ostatecznie umiera tam w tymże Ełku. No i to jest ta historia takiego naszego jednego z mieszkańców miasta nad jeziorakiem.
6: Mówił Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
0: Zmieniamy temat.
9: Dziś w przewodniku turystycznym kolejne miejsce, do którego powędrujemy, to Jezioro Czyste, zwane przez niektórych Głębokim. Jest to również bardzo ciekawe miejsce z punktu widzenia przyrodniczego. Możemy zaplanować sobie taką dłuższą wędrówkę w okolicach tego jeziora. Jest to niesamowite miejsce, charakteryzuje się niezwykle czystą wodą, ma niewielką plażę, oczywiście łagodne zejście, ale tak naprawdę jest tam cisza i spokój. Jezioro znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Możemy tam dotrzeć jadąc samochodem w kierunku Lubawy. Po 5 kilometrach skręcamy w lewo, w stronę Smolnik, dojeżdżamy do parkingu, zostawiamy samochód i dalej już kilka kilometrów wędrujemy drogą leśną do samego jeziora. Możemy dotrzeć tam również rowerem, wyjeżdżając z Iławy ulicą Wojska Polskiego, a następnie przy torach wzdłuż lasu drogą polną. Jest też droga trochę mniej znana z Iławy, z osiedla lubawskiego. Wędrujemy pieszo, lasem, docieramy do przejazdu kolejowego, następnie kierujemy się drogą polną do tej fantastycznej krainy przyrody. Po drodze możemy spotkać, zwłaszcza od strony osiedla Lubawskiego, fortyfikacje z okresu II wojny światowej. Jest też kilka pomników przyrody. Są fantastyczne zwierzęta. Możemy je obserwować w czasie naszej wędrówki. Proponuję wybrać się na taką całodniową wycieczkę w te rejony. Jest tam też sporo innych akwenów. Można dotrzeć do Katarzynek, można też znaleźć się na niewielkich odcinkach wodnych, które łączą się ze sobą różnego rodzaju kanałami, bądź też ciekami wodnymi. Warto zabrać ze sobą mapę, można się tam pogubić. Warto dodać, że w latach 80. można było właściwie dojechać tam tylko rowerem. Nadal nie jest to miejsce powszechnie znane, dlatego ma swój niezwykły urok. Przede wszystkim, raz jeszcze warto to podkreślić, jest tam naprawdę klimatyczna, czysta woda. W pobliżu znajduje się wieża obserwacyjna, idealne miejsce dla fotografików, a także dla tych, którzy chcieliby lornetką poobserwować okoliczny las. Można tam też oczywiście rozbić obozowisko. Jest to ciekawy las, jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie powiatu lubawskiego. Obszar tego lasu jest naprawdę imponujący. Miłośnicy przyrody muszą również uważać na ataki niektórych pasożytów. W lasach pojawiają się od czasu do czasu kleszcze. Wielkość tego lasu, który rozpoczyna się już kilka kilometrów za Iławą, jest naprawdę imponujący. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie miejsca w lesie pod Iławą są dostępne dla ludzi. Mówi Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
10: Jest jeden warunek, są powierzchnie, które są oznakowane, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu. To są powierzchnie, gdzie prowadzone są jakieś prace leśne, albo to są powierzchnie, na których obowiązuje zakaz wstępu ze względu na ostoje dzikich zwierząt. I tam po prostu nie wchodzimy.
9: Mówił Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
9: Dominik Jaskulski. Zapraszam. Dziś powiemy o ciekawej książce, której autorką jest Anna Balińska, iławska pisarka. Zaczynamy jednak od ciekawego projektu. Na jeziorze Jeziorak przez najbliższe kilka lat kontynuowane będą badania związane z wykorzystaniem ekoenergii w jachtach i łodziach motorowych. Pomoże w tym znana już mieszkańcom niezwykła szalupa naukowa. Mówi o niej Stanisław Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, dla którego Iława jest drugim domem.
14: Jest to jednostka naukowo-badawcza, jest to jednostka, która powstała z szalupy ratunkowej. Żeby nie było wyrzucania czegoś, jest taki nowy trend, który się nazywa circular economy. Jest to prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli zamiast coś, co trzeba wyrzucić, lepiej dać temu drugie życie. I teraz my daliśmy tej jednostce drugie życie, czyli była sobie szalupa smaczkiem jest to, że ta szalupa była z rosyjskiego zbiornikowca Che Guevara, który był zarejestrowany w Murmańsku. On przypłynął do zrobić tutaj remont, zostawił szalupy. Te szalupy my pozyskaliśmy i zrobiliśmy swoją jednostkę, czyli nadbudowaliśmy. W 2020 roku zaproponowałem napęd elektryczny, dlatego, że żeby przejść na ekomobilność na wodzie, największym problemem, największą trudnością i barierą jest ta bariera ekonomiczna. Na silniki elektryczne, na jachty kosztują ogromne pieniądze. Ja chciałem udowodnić, że w silnikach elektrycznych nie ma nic bardzo złożonego. W związku z tym cały napęd na tej jednostce, która opłynęła naprawdę kawał Polski. My ten napęd zrobiliśmy za 15 tysięcy złotych. To jest naprawdę... I chcemy się tym dzielić. Chcemy pokazywać, że to jest możliwe, że można pływać naprawdę ekonomicznie i ekologicznie po Polsce. Nasz projekt zaczęliśmy, wystartowaliśmy z krainy Górnej Odry. Płynęliśmy od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, przez Gliwice, Odrą do Szczecina. Następnie całe wybrzeże. Wpłynęliśmy tutaj i popłynęliśmy dalej na Wielkie Jeziora Mazurskie. Napęd się sprawdził, uruchomiliśmy ogniwo paliwowe, metanolowe. Ono już działa, sprawdzamy wydajność. To wszystko pokazaliśmy, że jest sens, żeby to montować, jest sens, żeby stare jachty, które są na jakieś już zużyte silniki klasyczne, żeby przerabiać na napęd elektryczny. Da się, jest tanio, jest cicho jak się pływa i można sobie w tempie spacerowym pobrać prąd do jachtów elektrycznych.
9: A nie boisz się, że na przykład te badania, zwłaszcza dotyczące na przykład zasilania tej jednostki, no bo sama jej jakby budowa, że jednak może być trochę problemem dla koncernów, dla tych ludzi, którzy no straszne pieniądze wyciągają z tych użytkowników. Zapowiedzmy szczerze, nie do końca sprawdzone patenty technologiczne, bo to może być tak, że to może być zderzenie ze ścianą, nie? Z jednej strony będziemy chcieli oszczędzać, a z drugiej strony właśnie ten biznes, jak to przełamać, bo wiele mówi się na przykład o różnych rozwiązaniach, które są tańsze, ekonomiczne, bezpieczniejsze, zdrowsze, ekologiczne przede wszystkim.
14: Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia tylko naszej mentalności, dlatego że na Zachodzie już ludzie dawno zrozumieli, że to jest po prostu lepsze. Jest fajniej się pływa, jest ciszej, jest spokojniej, jest bezpieczniej, dlatego że silniki elektryczne są zdecydowanie mniej awaryjne. Natomiast, no tak, ta główna bariera jest to bariera ekonomiczna. Jeżeli byśmy przełamali tą barierę i takiego oporu przed jachtem na prąd. Uważam, że bez żadnego problemu wszystkie jachty, tak zwane spacerowe, powinny być, główny napęd to powinien być napęd elektryczny, dlatego że to jest dużo taniej, lepiej, bezpieczniej, fajniej, czyściej. Natomiast oczywiście napęd dla bezpieczeństwa, doczepny silnik spalinowy,

0: a chcę po prostu się relaksować, to jest jedna droga.
1: Mówił Stefan Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Temat silników elektrycznych wciąż rozpala dyskusję wśród motorowodniaków, jak i samych żeglarzy. Wszyscy w Iławie wiedzą, że jest to najlepsze rozwiązanie, a wciąż lejemy benzynę i ruszamy w rejs. Teraz zmieniamy temat. Moim Państwa gościem jest Anna Balińska, autorka wielu powieści, ale teraz zanosi się na kolejną odsłonę twórczości, no i książka. Chciałbym, żebyś o niej trochę powiedziała, oczywiście o też takich okolicznościach, które towarzyszyły powstaniu Twojej najnowszej powieści.
2: Moja książka pod tytułem Księgarnia Błękitna Ważka jest to opowieść o młodej dziewczynie, która przez wiele lat pracowała w księgarni prowadzonej przez starsze małżeństwo. Państwo potoccy w pewnym momencie przyszli na emeryturę i bardzo zależało im na tym, żeby ktoś kontynuował ich dzieło. Miła, empatyczna Basia, właśnie, którą widują czytelnicy w księgarni, ona wraca do domu i w tym domu zmaga się z chorobą nowotworową swojego męża, który w całkiem młodym wieku zachorował na raka kości. Jest to wyniszczająca choroba, dlatego towarzyszymy Basi na każdym etapie, zarówno tych dobrych dni, jak ona to nazywa, jak i tych trudnych dni, po czym musimy wraz z bohaterką zmagać się z żałobą. W książce wykorzystałam też fragmenty z własnego życia, z własnej autopsji, kiedy całe moje życie tak naprawdę towarzyszyła mi choroba nowotworowa mojej mamy, więc wiem, z czym ten bohater się zmaga, wiem, jak to wszystko wygląda etap po etapie, chemioterapię, radioterapię. Wiem też, jak wiele osób się teraz zmaga z różnego typu trudnymi bolączkami. Coraz młodsze osoby chorują, więc ten taki trudny świat zamknęłam w tej książce, ale nie jest to książka, która będzie pokazywała tylko te szare odcienie życia. Chciałam przede wszystkim pokazać to, że po nawet największej żałobie czy traumie w naszym życiu możemy odkryć w sobie inne pokłady i tak naprawdę ruszyć nową drogą. To będzie też takie odświeżające uczucie, które połączy Basię z nowymi bohaterami, którzy pojawią się w księgarni. Też chciałam, żeby wybrzmiało coś takiego, że tak jak w poprzedniej książce właśnie W sercu bez granic pokazywałam, że ta pani, która jest główną bohaterką, ona jest taka piękna, uśmiechnięta, zawsze ładnie pomalowana, w pięknych sukienkach, a kiedy wraca do domu, ściąga tą maskę i jest wtedy tak naprawdę sobą. Właśnie w tej błękitnej ważce chciałam pokazać to samo, czyli każdy z nas, który tak na co dzień pokazuje się z tej takiej wizerunkowej strony, wraca do domu i jest wtedy dopiero sobą. Podkreślałam też sam fakt, że kiedy bohaterowie zazdroszczą po prostu Baśce, mówią wprost, że ty to musisz mieć super życie, pracujesz wśród książek, masz własną działalność, tak naprawdę ona dopiero w domu czuje się sobą.
1: Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo często jest tak, że umiejscawiasz swoich bohaterów w takim, powiedzmy, znanym terenie, czyli w tym przypadku Iławie. Zdarzało się, że był to Lis Perkwelski przy okazji innej książki. Natomiast właśnie, czy w tej nowej powieści też odnajdziemy jakieś wskazówki do na przykład miejsc, które znamy tutaj w Iławie i okolicach?
2: Odnajdziemy. Powiem uczciwie, że jedną z takich wskazówek będzie między innymi koncert zespołu Roses. Bodajże kilka lat temu poznałam Andrzeja Andrzejewskiego, który jest prezesem Fundacji imienia Działeńskich. Prowadzi on muzeum właśnie w Nowym Mieście Lubawskim. Fantastyczny człowiek. Człowiek orkiestra i mediator, i rockman. I tak naprawdę jakiś czas temu zaprosił mnie na swój koncert. Wzięłam udział w tym koncercie i zaproponował mi po prostu, żeby może wpleść jego zespół w tą książkę. Ja mówię, kurczę, czemu nie? Przecież już coś podobnego robiłam, pisząc Szczęście od jutra i wplatając w pelargoniowy balkon koncert Dominiki Kasprowicz. Więc tak naprawdę ja uwielbiam wplatać w moje książki osoby, które znam, osoby, które cenię, a zespół Roses, dostałam płytę od zespołu właśnie, więc wiem, czego ta moja bohaterka mogła słuchać i co mogło jej się spodobać.
1: No i warto jeszcze powiedzieć o tym, że przygotowała się również ciekawy projekt okładki. Tu też jest taki element trochę zaskoczenia.
2: zasadzie okładka nie była moim jakimś celem. Najbardziej cieszyłam się z tego, że mogłam skończyć moją książkę, ponieważ tutaj zmiana mojej pracy, mój tryb życia i wszystkie inne rzeczy, które mnie dookoła otaczają, sprawiły, że gdzieś tam tego czasu mi zabrakło. Natomiast kiedy skończyłam kolejne studia podyplomowe, udało mi się już jakby załagodzić te wszystkie takie pożary, stwierdziłam, że muszę dokończyć pisać, udało mi się dokończyć, wysłałam tą książkę do wydawczyni, po czym

0: ona zapytała mnie, czy myślałam już o okładce. Wtedy jeszcze nie miałam w ogóle pomysłu, ale ona stwierdziła, że skoro księgarnia nazywa się Błękitna Ważka, a moja bohaterka ma tatuaż na nadgarstku właśnie z tą świtezianką, to musimy zacząć szukać modelki, która będzie miała taki tatuaż. Nie musiałam długo się zastanawiać, bo od razu przyszła mi do głowy moja przyjaciółka Paulina Lignowska, z którą od wielu lat się przyjaźnimy. Zaproponowałam jej to. Ona od razu się zgodziła, bez żadnego zawahania. Natychmiast skontaktowałam się z moją fotografką, Zuzą Wilamowską, która do tej pory właśnie tworzyła okładki do poprzednich książek. Robiła dla mnie sesje zdjęciowe. Ona natomiast wpadła na pomysł, żeby wykorzystać moją pracę, bo skoro pracuję wśród książek, a moja bohaterka pracowała co prawda w księgarni, czyli sprzedawała książki, a my wypożyczamy książki, to warto by było z tego skorzystać. Rozmawiałam z moim dyrektorem, z panem Adamem Majewskim, który dał mi zielone światło, wręcz podszedł do tematu z entuzjazmem. I tak oto właśnie powstała okładka, na której mamy ten nasz akcent Iławski, czyli naszą panią Paulinę.
1: Chciałbym jeszcze wrócić oczywiście do twoich poprzednich powieści. Pojawiły się audiobooki, ale też i wznowienia, bo widziałem wielokrotnie, jak zamieszczałaś takie informacje.
0: Oczywiście można kupować moje książki zarówno w wersji papierowej, jak i e-booków, audiobooków. Moje książki pojawiają się zarówno w internecie, jak i w księgarniach stacjonarnych. Znajdziemy je również w bibliotekach, bo zawsze tam, gdzie odbywałam swoje spotkania autorskie, zawsze zostawiałam pamiątkowe egzemplarze. Pojawiam się na wielu targach książki, na imieninach Kochanowskiego w Warszawie, więc gdzieś tam w tej przestrzeni się poruszam. Powiem uczciwie, że moim kolejnym planem jest książka osadzona w Deutsch Eylau, czyli to będzie romans mocno osadzony właśnie w latach 1920-25. Główna bohaterka przyjeżdża tutaj na te tereny i zostaje guwernantką. I tak naprawdę współpracuję nad tą książką z regionalistami z salki muzealnej, którzy sami mi gdzieś tam podrzucają właśnie różnego typu ciekawostki, jakieś nazwy, daty. To jest dla mnie niezwykle istotne, natomiast szczerze powiem, że miałam wrażenie, że ta książka powstanie znacznie szybciej, jednak okazuje się, że jest nad nią tyle pracy, że po prostu musiałam się troszeczkę wstrzymać.
1: Twoja twórczość się rozwija, natomiast chciałem zapytać, jak oceniasz swoje powieści pierwsze, zwłaszcza w kontekście tego, co teraz publikujesz i czasów, w jakich się znajdujemy.
0: Powiem uczciwie, że te czasy, kiedy ruszałam z moimi powieściami, wtedy wydawało mi się, że to są już dosyć trudne czasy jak na książkę, że te wielkie nazwiska i gdzieś tam ta Balińska z tej małej Iławy, no to nie ma szans przebicia. Jednak teraz z perspektywy czasu widzę, jak naprawdę to wszystko się zmienia i to intensywnie przyspieszyło, zwłaszcza w ostatnich, mam wrażenie, 2 latach, kiedy nawet patrząc po dzieciach czy młodzieży, bo udało mi się na przykład skończyć szkolenie z zakresu bajkoterapii i biblioterapii i powiem uczciwie, że nawet to pokazało mi, że nasza koncentracja jest praktycznie zerowa, że te dzieciaki, które scrollują non-stop telefon, one tak naprawdę, ich uwaga jest zdolna, coś, co może przykuć tą uwagę, jest zdolne zatrzymać ich na 15-30 sekund, a potem lecimy dalej. My dorośli też nie jesteśmy lepsi, bo tak naprawdę sam fakt tego, że nie potrafimy zakotwiczyć się w jakiejś grubej książce na dłużej, tylko ją odkładamy, bo mamy wiele rozpraszaczy. Czy nawet ja zwróciłam uwagę na to, że ja staram się oglądać film, a w międzyczasie sięgam po telefon, robię 1000 innych rzeczy, to wpływa na to, że te książki nie są rzetelnie czytane. Może w ten sposób.
1: To rzeczywiście spory problem. Myślę, że do twojej twórczości i do w ogóle pisania, czytania i też odbierania tej rzeczywistości będziemy jeszcze wracać. A na dziś to wszystko. Moim i państwa gościem była Anna Balińska, iławska pisarka.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
5: ważnej informacji o zmianie przepisów, która wchodzi już 3 czerwca. Chodzi o bezpieczeństwo osób, które poruszają się rowerami, hulajnogami elektrycznymi czy urządzeniami transportu osobistego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia ma obowiązek jazdy w kasku. Przypominają o tym warmińsko-mazurscy policjanci.

Trudne, dobrego początki, co? Tak startuje nowy tydzień, a my razem z nim i z wami. Podkręcamy tempo w Mela Radio i robimy wam poniedziałek. Jest 6:30, Waldek Darłak. Siemano, hej!

Lecimy, lecimy, a mam nadzieję, że jeżeli chodzi o wyspanie, to już jest za wami, albo wyśpicie się jutro. Lubię cię jak lato, modelki i włodarski. Dobra poranna rozgrzewka to jest też to, co ja lubię. Mam dla was torbę Meloradia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę w poniedziałek rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Melomerch do zgarnięcia dla was. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Czekam już teraz. Torba Meloradia czeka na was.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Siemanko, Ola.
1: Hej.
0: Hej, co ta wola u ciebie w poniedziałek rano? Czy to jest trudne pytanie?
1: Wszystko w porządku. Właśnie jestem bardzo zaskoczona, że udało mi się zadzwonić za pierwszym razem do was.
0: No widzisz, to jest dopiero fajny poniedziałek, nie? A jak tak się zaczyna?
1: Dokładnie, super prezent na Dzień Dziecka.
0: No, Ola, to ja się bardzo cieszę, że uśmiech na twojej twarzy wywołaliśmy. Słuchaj, a to dopiero początek, poniedziałek się rozkręca. Masz jakieś konkretne plany?
1: Teraz jadę właśnie do pracy. Jestem logopedą, więc mam nadzieję, że moi uczniowie w szkole zaczekają i wybaczą mi to małe spóźnienie.
0: No pewnie, że tak,
1: ale
0: słuchaj.
1: Taka nagła sytuacja.
0: Powód jest bardzo konkretny. Występ w Melo to zobowiązuje. To uwaga. Ola, to ja mam dla ciebie teraz
2: 3 szoty w Melo. Melo.
0: 3 szybkie pytania z samego rana w poniedziałek. Ola, naleśniki czy pankejki?
1: Pankejki.
0: Pisać czy dzwonić?
1: Zdecydowanie.
0: Jeszcze raz, zdecydowanie co?
1: Zdecydowanie pisać.
0: Pisać, no dobra, to teraz uwaga. Ubierać się tylko na czarno, czy tylko na różowo?
1: Tylko na różowo.
0: Od razu jest fajniej. Słuchaj, Melotorba, dla ciebie pakujemy, wysyłamy, a ty do niej zapakujesz naprawdę sporo. W tym sezonie latem. Cześć, fajnego poniedziałku, hej, bye.
1: Bardzo cieszę, pozdrawiam.

0: Pitbull, Applejack in New York, give me everything tonight. A po co czekać do wieczora? My wam wszystko, co trzeba rano dajemy. Dawaj newsy za chwilę.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Za 6 minut siódma, za 6 minut siódma.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Wieczorami
0: idę w Melo.
12: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio i Ława. Pogoda.
13: W wielu miejscach pochmurny, w innych mglisty poranek na Warmii i Mazurach. Termometry pokazują teraz kilkanaście stopni na plusie. W ciągu dnia nastąpi wzrost temperatury, maksymalnie do około 22 stopni. Po południu należy spodziewać się opadów. Mamy także ostrzeżenie synoptyków przed burzami. Wiatr słaby, prawie niewyczuwalny, dopiero w drugiej części dnia zacznie przybierać na sile.
14: W poniedziałek rano już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
15: Piłkarze naszej reprezentacji przegrali mecz towarzyski z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Polacy mieli kilka okazji, ale ich nie wykorzystali, a Ukraińcy te błędy właśnie wykorzystali. Mówi pomocnik biało-czerwonych Piotr Zieliński. Mecz z Nigerią w środę. Ebola rozszerza się poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Na koniec najnowsza zachcianka Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział, że na dachu budowanej sali balowej przy Białym Domu powstanie port dronowy. Ma służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: A jakbyście mieli zachciankę, żeby fajnie ten poniedziałek zacząć, to my jesteśmy ją w stanie zrealizować. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, w poniedziałek rano, siódma na zegarach.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: życie tu.
1: Kizo i Bledka i Taxi w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano i mamy WhatsAppa i czekamy na was na meloradio.pl, na wasze głosówki i pytamy was dzisiaj, uwaga, w co się ostatnio mocno wkręciliście i to tak mocno, że nie mogliście przestać. Czym się ostatnio naprawdę mega mocno jaraliście, żeby nie powiedzieć, że co było waszą ostatnią obsesją? Jak ja mówię takie rzeczy, to Daria, tobie co przychodzi do głowy?
2: Ja mam aktualnie obsesję na punkcie serialu o hokeistach, wiesz, tam jest romantycznie, no po prostu jestem zakochana w tych postaciach i w całej fabule.
1: Romantycznie mówisz, no dobra, a wy czym ostatnio się jaraliście? Ja na przykład wakacjami krótkimi i urlopem. Normalnie fantastico. Dajcie znać, co tam u was. Czekamy na meloradio.pl, wbijacie i nagrywacie głosówkę, w co ostatnio się wkręciliście, czym naprawdę mocno ostatnio się jaraliście. Dajcie znać na te najlepsze nagrywki od was, najlepsze głosówki. Czekam merch od Meloradia. Nagrywajcie teraz, czekamy na was.

0: Kate Ranchel w Melo Radio. I don't know. W Melo tak podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek na początek nowego tygodnia i pytamy was, w co ostatnio naprawdę mocno się wkręciliście, czym się tak naprawdę bardzo mocno jaraliście, że aż nie mogliście przestać. Tak jak na przykład Daria oglądać serial o hokeistach. Nie, no dobra.
1: Mega hot. Zapomniałeś dodać o hot hokeistach.
0: Hot. Dobra. To teraz słuchajcie, też hot temat, bo podejrzeliśmy, co gwiazdy jedzą za kulisami, jak nikt nie widzi. Ale za to można zobaczyć to w ich takich zbiorach wymagań, co to sobie życzą, żeby było ich w ich garderobie. I co? Na początek Taylor Swift na przykład. Słuchajcie, ziarna soi. No musi być. Lody, awokado, makaron, i chipsy tortilla. Nieźle, nie? Lady Gaga z kolei uwielbia herbatę imbirową i cytrynową. Musi być miód, guacamole, no i owoce i sery i krakersy. Kogo tu jeszcze mamy? Kanye West, jogurty, orzechy, solone pistacje. Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, okej. Okay. Miley Cyrus, świeże owoce, warzywa, woda kokosowa. Tak spokojnie, nie?
1: Daria. Tak basic, no fajnie.
0: No.
1: Fajnie.
0: Jay-Z, woda, masło orzechowe, galaretka winogronowa, zestaw do herbaty. Co oni z tą herbatą?
1: Tak, myślałam, że mają jakieś większe wymagania, typu wiesz, humary, owoce morza, tu,
0: też,
1: wow.
0: No, też podejrzewałem. Słuchaj, Rihanna. Nie, no to spokojnie. Ja mógłbym ją zaprosić. Spełniam wymagania, słuchaj. Chrupki, ciastka i makaron w pudełku.
1: Rihanna, przyjedź do nas, błagam.
0: Przybywaj. Jesteśmy gotowi. Chrupki, ciastka pod ręką w każdej chwili dla ciebie. Kongs w Melo pod ręką, to my mamy taką właśnie energetyczną muzę dla was. Tak podkręcamy tempo. Galaxy, już 19 minut po 7:00.

0: Anima, it's beautiful в Мело.
1: And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say is still beautiful.
0: No i to mi powie, że nie może być pięknie w poniedziałek rano. W co się ostatnio wkręcacie? Co jest waszą mocną obsesją?
2: Ostatnio największą zajawkę miałam o hodowli węży. Boję się ich, nie rozumiem, ale nie mogę przestać myśleć o tym, że może by jednego kupić.
0: Czemu nie? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.
6: Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana w poniedziałek, a za chwilę to powiemy wam o tym, czego nie powinien robić dorosły facet. Za 26 minut 8.

0: Kala Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Poniedziałek mamy, jest pierwszy dzień czerwca. Oczywiście, że dzień dziecka dzisiaj także, ale też i dzień rodziców. I dzień, w którym my wam powiemy, czego nie powinni robić dorośli faceci, bo Daria zrobiła szybki przegląd takich rzeczy. I mam tu listę. Słuchajcie, dobra, no ja wam to powiem. Zatrudniać kogoś do wymiany oleju nie powinien dorosły facet. Naprawdę, Daria, tak myślisz? No dobra, dobra.
1: No chłopie, jesteś dorosły, naucz się dobra. Tego, jakby to jest proste, okej?
0: Dobra, czekaj. Na liście...
2: Beczka z olejem, może spróbujesz, Daria.
0: Na liście jest jeszcze gorzej, czekajcie. Czego nie powinien robić dorosły facet? Machać dwoma rękami.
1: Nie, no to... No nie, no dziewczyny machają tak dwoma rękami, to jest cute, ale chłop, ale proszę, że raz... jedną. Aha. I jeszcze jedną. Nie powinien jeździć samochodem swojej dziewczyny. Jednorazowo, okej, cool, ale kolego, zainwestuj w jakiś swój, nie wiem, pokaż coś więcej, okej? Okay?

0: Fischer était 11h. Melon, mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 30 Meloradia. Pozycja 19 w ostatnim notowaniu. Już za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich zajrzymy w Tatry Wysokie na Słowacji, bo już można w nie zaglądać.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Sobel i całe lato.
3: Całe lato chciałbym pić. Do rano wszystkie kolorowe drink. Do dna i całe lato chciałbym żyć.
0: Najgoręcej w Melo od rana w poniedziałek. Tak, zagramy już niedługo. Wcześniej będzie też prognoza pogody.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja.
4: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
5: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
6: bakłażan.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Jedź na tu Maruland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Meloradio Kiława. Słuchaj na 92 FM. Trafik.
1: W Mazurach jazda przez tereny leśne może skutkować bliskim spotkaniem z dziką zwierzyną, dlatego przypominamy o ostrożnej jeździe, zwłaszcza że w wielu miejscach naszego regionu mogą występować lokalne mgły i zamglenia, a zatem widoczność miejscami jest ograniczona. Nad województwem warmińsko-mazurskim należy spodziewać się przewagi chmur. Po południu synoptycy zapowiadają opady deszczu, a także burze. Mamy nawet ostrzeżenie pierwszego stopnia, które będzie obowiązywać od południa mniej więcej do 19. Ciśnienie jest wysokie. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin możliwe są niewielkie jego wahania. Na termometrach maksymalnie do 21-22 stopni.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Mężczyzna szedł za uczniem ze szkoły, mówi Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
3: Według nieoficjalnych informacji zatrzymany mężczyzna w przeszłości miał zarzuty za dokonanie innych czynności seksualnych wobec nieletniego. Iga Świątek odpadła z French Open. Nasza tenisistka w czwartej rundzie przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk. Na koniec o tym, że dziś początek letniego sezonu turystycznego w Tatrach Wysokich na Słowacji to po 7 miesiącach zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków.
2: A my jesteśmy dla was otwarci non-stop, a w poniedziałek rano to już, słuchajcie, w ogóle dużo energetycznej muzy w ofercie. Dla was całkiem gratis od rana. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, jest ósma.

0: Sean Paul i David Guetta, jak zaczęliście ten tydzień wcześniej rano, to już udowodniliście sobie dużo, a teraz dodatkowo możecie jeszcze udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. Czekamy na was. 321-321-777. Czeka fajny merch do zgarnięcia. Są skiety, jest melotorba. No i czekamy. Brakuje tylko was. Dzwońcie teraz.
1: 321-321-777.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej do Melo.

0: One Republic Alesso w Melo. Podkręcamy tempo 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Słuchajcie, Michał jest z nami razem już teraz. Michał, jesteś? Halo, halo?
2: Jestem, cześć.
0: Cześć, Michał, u ciebie to się dzieje podobno.
2: Dzieje się właśnie. Wyjechałem po pieluchy i liczę na to, że wrócę z etykietami.
0: Słuchaj, Michał.
3: Tylko radio byś wyłączył.
0: Trochę przecież radio, na moment, dobra? Na moment pozwalam, potem znowu zrób głośniej, Melo, a tak,
2: mam
0: żeby
2: wyłączone.
0: Nam teraz...
2: Mam wyłączone.
0: Tak, dobra, okej, to teraz chyba trochę lepiej będzie nas słychać. Jest Michał, u Michała się dzieje się też u Radka. Cześć, Radek.
4: Cześć,
0: siemanko. Radek to leci do Warszawy załatwiać sprawy. Konkretnie, służbowo, na poważnie.
4: Nie, taka praca.
0: Ale Radek, to umówmy się. Dobrze, że jest, pewnie, że tak, Radek, ale umówmy się, to teraz, wiesz, wyluzuj, bo trzeba po prostu zgarnąć merch, który mamy. Za dwie dobre odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba, zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga!
1: Gotowi na wszystko!
0: Startujemy, możemy, zasady znane?
4: Tak.
0: Czy drugiego uczestnika też usłyszę, że tak?
2: Tak.
0: Dobrze, pytanie pierwsze dzisiaj. Ile języków urzędowych obowiązuje w ONZ? 6 czy 50?
2: Michał.
4: Radek.
0: Michał pierwszy?
2: 50.
0: Michał. 50? 50 to ty tych pieluch przywieź do domu, przyda się na pewno i szybko pójdą. A prawidłowa odpowiedź to 6. Ale ja rozumiem, że ty idziesz...
2: No. Liczyłem razem z pracownikami.
0: Jasne. Wiesz co, powiem ci, że ja rozumiem, że ty idziesz na ilość przy tym temacie, który masz tutaj. Dobra. Okej. Słuchajcie, jest jeszcze pytanie drugie. Uwaga. Czy Calvin Harris zagra na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Michał.
4: Tak, Radek.
0: Michał?
2: Zagra.
0: Tak jest.
3: Brawo.
0: Michał. Ty też dzisiaj. Dobrze zagrałeś. Ale się działo. Michał skupiony na tych ilościach hurtowych i tak trafiał na początek. Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź na koncie Michała, a to znaczy, że melotorbę pakujemy i wysyłamy do ciebie. Jest dobrze? Radek, ty się nie przejmuj, załatwiaj swoje sprawy, a my tobie merch Meloradia też wysyłamy, żeby dobrze się zaczął ten poniedziałek i cały tydzień.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.

0: Ebony Hollow w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Jak tam wasz poniedziałek? Już rozkręcony odpowiednio? Coś czuję, że chyba tak. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, nowy tydzień, nowy miesiąc. Zaczęliśmy. No i przy okazji oczywiście dzisiaj Dzień Dziecka. Nie zapominajcie też o tym, że Światowy Dzień Rodziców. A przy okazji też okazji do świętowania sporo. Dzisiaj Dzień Mleka i Święto Bułki. Czy to da się jakoś połączyć? A może nie będę pytał. To w Lo, już za chwilę w Melo, 28 po 8.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: Wycieczki do Media Markt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: W

Eric Pritz w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dajemy wam szansę przeżyć coś niezwykłego. Te emocje zostaną z wami na długo. Możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmiki i fotki. Im bardziej szalone, odjechane, tym lepiej. Uwaga, zawieziemy was tam na miejsce do Boom w Belgii. Ogarniamy wam transport, także dziewczyny, spoko. Będzie szansa zabrać tyle ciuchów, żeby mieć super outfity na miejscu. Czekamy na was na Meloradio. Radio.pl, a teraz już Griffin, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland w Meloradio. Save my love.

0: Poniedziałki są naprawdę fajne, dużo fajnych nowości. Mamy dla was jedna z nich już teraz. Bob Sinclair, Can't Wait w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy, to już za chwilę.
1: A w nich zapowiedź grzmotów, które mogą pojawić się dzisiaj w prawie całym kraju.
0: Nie strasz, nie strasz.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Jazzy Spirits Can't Night w Melo. A co jeszcze w pogodzie się dzisiaj wydarzy i czeka na was? O tym też w prognozie w Melo Radio. Już niedługo.
2: Melo Radio Iława na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.

0: Słuchaj do Media Markt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Po reklamie. Meloradio i Ława

policjanci złapali w weekend kolejnych nietrzeźwych kierujących. W Suszu mężczyzna prowadził hulajnogę elektryczną, mając prawie promil alkoholu, a w Lubawie zatrzymano kierującego Peugeotem, który spowodował zdarzenie drogowe, mając 1,2 promila. Dodatkowo miał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

0: wyjątkowo udanym, ciepłym, a przede wszystkim słonecznym weekendzie. Początek nowego tygodnia na Warmii i Mazurach to chmury i ostrzeżenie przed burzami. Termometry pokażą dziś maksymalnie około 21, może 22 stopni, a więc nie będzie najgorzej, ale w regionie od rana mamy sporo chmur. Ciśnienie wysokie z możliwością niewielkiego wahania, wiatr na razie słaby, później umiarkowany.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Na początek ostrzeżenie przed burzami w znacznej części kraju. Alerty zaczną obowiązywać w południe. Burze mają ominąć jedynie województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i lubelskie. Energia ze ścieków ma ogrzewać Gliwice. Plan zakłada budowę dużej pompy ciepła wykorzystującej energię z oczyszczalni. Może to dać realne oszczędności, które mogą przełożyć się na niższe rachunki. Chcemy być samowystarczalni, podkreśla Krzysztof Szaliński z gliwickiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
3: Bardzo ważną rolę generalnie chyba wszyscy dostawcy ciepła systemowego przywiązują do dywersyfikacji źródeł ciepła.
2: Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. Na koniec sport i historyczny awans Wieczystej do Ekstraklasy. Piłkarze pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale barażowym. Wcześniej bezpośrednią promocję z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
1: A wy świetnie dajcie sobie dzisiaj radę z tym poniedziałkiem. Już wywalczyliście całkiem niezły początek nowego tygodnia. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest dziewiąta.

Doda i melodia ta w Melo. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 9. Jak tam u was dzisiaj w pracy? Czujecie, że jesteście w miejscu swoich marzeń? Bo my znaleźliśmy kilka takich prac, o których ludzie marzą na świecie. Za chwilę więcej o tym.

0: All We Got It Right, Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Czy wy jesteście właśnie w tej chwili w miejscu, o którym możecie powiedzieć, że to jest praca waszych marzeń? Bo my przejrzeliśmy spis takich prac i słuchajcie, to jest naprawdę kilka mega fajnych zajęć. Na przykład, słuchajcie, jest coś takiego jak degustator czekolady. Serio.
1: O, to ja się nadaję, no.
2: Prawda.
0: Człowiek na takim stanowisku pracy próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Odpowiedzialna funkcja. No. Jest też tester gier wideo, czyli sobie po prostu gra w gry przed premierą i szuka błędów. No, jest nieźle. I jest też, uwaga, tester luksusowych łóżek. Domyślam się, że tu jest mega naprawdę duża konkurencja i wielu chętnych na jedno miejsce. Nocuje taka osoba w hotelach i laboratoriach, materacy, ocenia komfort i jakość snu. Darka, ja mam coś dla ciebie.
2: No, co tam?
0: Ale musiałabyś pokonać mnie, bo ja też aplikuję. Niania Pant, słuchaj.
2: Chciałabym totalnie.
0: No, bawisz się z pandami, karmisz, no i dbasz o to, żeby czuły się fajniej niż ty.

Magnetic Bozo w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, nie wiem, czy to lato będzie upalne, ale na pewno, i to wiem, będzie mega imprezowe. Najbardziej w Kołobrzegu, gdzie już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival. Uwaga, mamy dla was bilety na to wydarzenie. Będą dziś do zdobycia w Melo Radio. Szykujcie się i uważnie słuchajcie Melo, a będziecie mieli okazję bawić się w samym środku lata przy setach, które zagrają wam gwiazdy Sunrise Festival. Między innymi Rehab, James Hype oraz Afrojack. Bilety na Sunrise Festival już dziś w Melo.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława.

Tiesto. I love Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No przydałoby się też i kasę podkręcić dla was, bo po weekendzie to wiadomo, że mieliście wydatki, a w poniedziałek może być pusto na koncie. Zadbamy o to, mamy szybką kasę dla was do wzięcia i wiemy, że wy macie super dużo, super pomysłów, jak wydać tą kasę. Na co wydacie? 200 od Melo Radia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znać. Im bardziej odjechane i szalone wasze pomysły, tym lepiej. I czekamy na meloradio.pl. 200 w szybkiej kasie do zgarnięcia w Melo Radio. Night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Anne-Marie Zoe, Beth Angel i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Jak ci się podoba scenariusz tego poniedziałku? Fajniejszy niż fabuła?
1: Fabuła nie fabułuje, się dowiedziałem, że jest coś takiego przed momentem. Oho. Trochę mnie oblał cringe, ale mówię, dobra, niech będzie. Co to za miny? Przepraszam.
2: Ty mnie taki
3: się dostało.
2: Fabuła nie fabułuje, to jest najlepszy zwrot.
1: XD jest najlepsza.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: Duże X i duże D. Sam Fel, hej Sam.
0: A ty wiesz, że za te ale co to za miny będziesz się musiał długo tłumaczyć?
1: Dlaczego?
0: No, się przekonasz za chwilę.
3: Zwłaszcza, że ty tu zostajesz.
1: Ja zaraz będę miał opowiastkę o jakim serialu, jak to się nazywa?
2: Off Campus, mega hot hokeiści.
0: Podpadłeś.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Fakt.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl.

0: Sława. Słuchaj na 90.2 FM. Traffic.
1: Na drogach Warmii i Mazur była stosunkowo spokojna. Doszło do jednego wypadku i 24 kolizji drogowych, w których ranne zostały dwie osoby. Ale kolejny raz zatrzymano nietrzeźwych kierujących. Tylko w niedzielę było ich 7. Patrole warmińsko-mazurskiej drogówki wyjechały już w trasy. Oby nie miały zbyt dużo pracy. W ostatnim czasie na Warmii i Mazurach parasole były potrzebne chyba tylko po to, żeby schować się przed słońcem. Dziś będą użyte, by ochronić nas przed deszczem. A deszcz jest potrzebny, więc w sumie należy cieszyć się z zapowiedzi synoptyków. Na Warmii i Mazurach możliwe są też burze. Po południu zacznie obowiązywać alert. Jeśli chodzi o temperaturę, spodziewamy się maksymalnie około 21-22 stopni.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Joanna Boruc. Do portu śródlądowego w Iławie przypłynęła wyjątkowa jednostka badawcza. Na jej pokładzie będą realizowane ekologiczne projekty. Jednym z nich jest poszukiwanie rozwiązań technicznych na wprowadzenie obowiązkowych kontroli szczelności zbiorników na fekalia, mówi Stefan Nowak, naukowiec ZAWF Katowice.
2: Trzeba sobie uświadomić, ile tych jachtów jest i ile tego z tych jachtów spływa dzień w dzień do naszych jezior. Z tym trzeba coś zrobić.
1: Studenci i naukowcy ze Śląska będą prowadzić badania na jezioraku do końca wakacji. Przyznano laury gminy Iława. Wyróżnienia wręczono podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Otrzymali je Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski, Maciej Rygielski, wicestarosta iławski, Danuta Gubała, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Lasecznie oraz Zenon Łęgowski, sołtys sołectwa Skarszewo. Na koniec sport i piłka nożna. GKS Wikielec zwyciężył w ostatnim meczu sezonu 2-1 z KSCK Troszyn, ale wciąż niepewna jest przyszłość zespołu w trzeciej lidze. Wszystko rozstrzygną baraże.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w warmińsko-mazurskim. Do zdarzenia doszło w powiecie kętrzyńskim. Jeden pojazd najechał na tył drugiego. Pomocy medycznej wymagały dwie osoby, dziecko i opiekun. Lato ma być długie i cieplejsze niż zwykle. Gorąco ma zrobić się już w drugiej połowie czerwca. W niektórych regionach może być nawet ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, mówi klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
5: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady.
4: Susza może rujnować uprawy i powodować pożary. Rozpoczęła się dodatkowa sesja maturalna. Wystartowała godzinę temu pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystępują do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, ja jestem Adi, zaczynamy nowy tydzień i za chwilę pogadam o imprezie, która myślę, że będzie epicka. Aby też będziecie mogli się tam znaleźć. Sam Felt już teraz.

gdzie to słońce uciekło? Alok Kali to Dive Into Me w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam dla was fajne wloty na imprezę w Łodzi, ta już za moment, bo 3 czerwca, także opcja last minute. Łódzki Labirynt Festival to solidne melo, bo na 12 scenach aż 84 artystów, których pokochacie, no bo będzie tam też między nasz DM, z którym łapiemy się między innymi na Sunrise Festival, ale też między innymi Wet Fingers. No to na pewno znacie. Jeśli chcecie tam być, to krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia. Kto ładniej krzyknie, ma podwójne zaproszenie. A że mam dwa podwójne, to warto działać. Krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato w Meloradio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek, w Dzień Dziecka. No i niektórzy Dzień Dziecka to będą mieć, no bo tak naprawdę 3 czerwca Labirynt Festiwal w Łodzi. Prosiłem o to, żebyście krzyczeli na WhatsAppie Meloradia. No i mam propozycję!
1: Labirynt Festiwal!
0: No i muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie. Jak na to, że rano? Propsik, podwójne zaproszenie jest twoje.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
15: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Armin Van Buren. This is what it feels like, Melo. 19 minut do 11. No Armin na Tomorrowland będzie to na 100% i to, co jest jeszcze fajniejsze, to wy też. To niezwykłe przeżycie może być wasze pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I po pierwsze, napiszecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać do Belgii na Tomorrowland, a po drugie wrzucicie jakąś fajną fotkę, a może nawet film, jak razem imprezujecie. To mega ważne, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę piękna okazja do tego, żeby mieć przeżycie na całe życie. Ale to, co jest jeszcze fajniejsze, to macie dojazd gratis i to będzie totalna integracja wszystkich słuchaczy. Także szykuje się coś niezapomnianego. Wbijajcie meloradio.pl.

0: Sorry Papi, to piki Becky G w Meloradio i Marcin Sikora. Siemanko.
1: No siema.
0: Co to wniósł?
1: A cóż, by tu powiedzieć, sorry Papi, żaby zmieniają płeć.
0: Czekaj, co?
1: No zmieniają płeć.
0: Okej. Okay. Zaraz nam o tym opowiesz więcej.
1: Tak.
0: Jakie te czasy są nowoczesne, to już nawet żaby zmieniają płeć. Coś niesamowitego.
2: A już o 11 zagramy.
0: Nie sądziłem, że żaby są tak postępowe. Bibi Rexa, New Religion. Marcin się śmieje, ale to prawdopodobnie dlatego, że chodzi o coś zupełnie innego i później wszystko się okaże i będzie się
1: dobić. Nie do końca.
0: Aha.
1: Ale tak pół na pół.
0: Okej. Okay.

0: to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Krivit. 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni. 249,99.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
8: Nad Warmią i Mazurami od rana przewaga chmur, po południu możliwe opady deszczu, może też zagrzmieć. Mamy alert meteorologiczny i ostrzeżenie przed burzami. Będzie ono obowiązywać mniej więcej do godziny 19. Termometry pokażą dziś maksymalnie około 21-22 stopni. Wraz z upływem dnia będzie wzmagał się wiatr. Ciśnienie wysokie, może się nieznacznie wahać.
0: To są newsy Meloradia Iława.
8: Joanna Boruc. Od dziś na jeziorach wraca karetka wodna. Wodny zespół ratownictwa będzie stacjonował w Iławie. W poprzednich sezonach najczęściej udzielano pomocy przy omdleniach, zapaściach, urządleniach oraz urazach. Co najmniej dwie osoby na pokładzie karetki wodnej to ratownicy medyczni lub pielęgniarki. W skład zespołu wchodzi też sternik. Nie wszyscy myślą o wakacjach, niektórzy zabezpieczają opał. W powiecie iławskim ruszyły zakupy popularnej gałęziówki, którą można wykorzystać do kominków lub letnich ognisk. Tanie drewno można kupić bezpośrednio u leśników lub pozbierać w wyznaczonych przez nich miejscach, mówi Przemysław Pierunek z Nadleśnictwa Iława.
9: Leśniczy wyznacza powierzchnię, przeprowadza krótkie szkolenie BHP i dopiero to drewno potencjalny klient może sobie przygotować. Leśniczy dokonuje pomiaru, dokonuje wyceny.
8: Informacje o gałęziówce udzielają Nadleśnictwa w Iławie i Suszu. Kończymy informacją o rajdzie pomarańczowym. Sobotnia impreza okazała się sukcesem. W trasę wyruszyło aż 17 drużyn. Wydarzenie zakończył piknik na Wyspie Młyńskiej.
10: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
11: Rząd Portugalii zawiesił tymczasowo kontrole biometryczne na lotniskach, to w związku z trwającym od kilku tygodni chaosem podczas odprawy pasażerów. Kontrole są wymagane od października w ramach unijnego systemu kontroli granic. Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami, zatrzymany przez francuską marynarkę wojenną. To na Atlantyku zatrzymanie wspierała Wielka Brytania. Zanieczyszczenia wód mogą doprowadzić do zmiany płci u żab. Udowadniają to naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na 300 kijankach przebadali wpływ substancji pochodzących z rozpadu plastiku i leków hormonalnych. Większość kijanek została samicami. Substancje są w Europie powszechnie wykrywane w rzekach, jeziorach, a nawet wodzie pitnej, mówi doktorantka z Katedry Zoologii Martyna Frontczak.
12: Nawet ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
11: Płazy są jednymi z najbardziej wrażliwych zwierząt na zmiany środowiskowe.
10: Siemanko, jest 11, Nadia po tej stronie i mamy poniedziałek, ale spokojnie, czas leci szybko. A ten tydzień to przecież będzie trochę krótszy dla niektórych. I bardzo dobrze. BB Rexa, Faithless New Religion. Zapraszam do 14. Siemanko.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Bray Pitt w Melo Radio. Numer, który katujemy na replayu bez przerwy. 15 minut po 11. Kto zapomniał, to przypomnę. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka. No i z tej okazji chcemy wam wszystkim, drogie bobasy, życzyć wszystkiego, co najlepsze, żebyście mieli dużo radochy i uśmiechu. I mówię o tych dużych bobasach też. Ja się czuję dzieckiem też. Ale tak a propos, skoro Dzień Dziecka, to jestem mega ciekawy. Na ile lat się czujecie i dlaczego? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówki. Jak coś dostaniemy turbo zabawnego, to myślę, że coś z Melomerczu też się znajdzie. Także czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Wbijajcie i nagrywajcie głosówki. Na ile lat się czujecie? I dlaczego?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Panel Terry, Talk to You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 25 minut po 11. Dzisiaj gadamy trochę o Dniu Dziecka. Pytałem o to, na ile lat się czujecie. No to dobra, jestem mega ciekawy. Klaudia.
1: Ja czuję się jak hybryda. Życie z noworodkiem, czyli rozwijam się, tak? Dopiero uczę się życia. Ciało jak emerytka po przejściach. No a głowa niestety jak 40-latka. Trzeba wszystko ogarniać, rachuneczki, obiadki, sprawunki. Życie, jak to mówił klasyk. Życie.
0: No dobra, ale i tak idziecie naprawdę super. Jesteśmy z ciebie mega dumni. Mamy jeszcze info od Wojtka.
2: Elo Melo. Siema. Jakie dziecko, taki dzień dziecka. Właśnie łupię drewno za garażem. I tak podkręciłem tempo przy Melo, że uparka nie nadąża. Pozdro dla wszystkich. Jedziemy z tym poniedziałkiem.
0: No pewnie, że jedziemy. Wy też dajcie znać, na ile lat się czujecie i dlaczego się czujecie jeszcze jak dziecko. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl, a my zagramy za chwilę Floridę i Davida Guetta.

0: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
1: Meloradio.
0: Ale proszę uzasadnić.
1: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
0: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
1: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
0: Iga Dudziuk
1: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na

Philip George, Wish You Were Mine w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Fajnie, że sobie możemy pochillować w Dzień Dziecka i też możemy sobie zrobić, myślę, że taki niemały prezent na Dzień Dziecka, no bo przeżycie na całe życie i preza najlepsza na świecie, to może być coś, co będzie wasze. Mówię tutaj o fantastycznym spotkaniu na Tomorrowland, bo wy spotkacie się z kolei z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem, no i innymi najlepszymi DJ-ami z całego świata. Jeżeli chcecie pojechać do Belgii i to wszystko mieć na wyłączność, to nie ma problemu. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i napiszcie, z kim chcecie jechać i dlaczego. I dodajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie albo film, bo dzięki temu będziemy widzieli, że rzeczywiście lubicie dobre melo. I to, co najważniejsze, dojazd na miejsce macie gratis, no i będzie też na pewno solidna melo integracja.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Totalnie mi siada ta nuta. Fuka i Liwka, Enklawa i chcę więcej. 9 minut do 12 i Marcin Sikora ze mną, siemka.
1: No cześć, jestem.
0: Co tam masz dla nas?
1: A mam taki nietypowy prezent na Dzień Dziecka, bo zakaz używania smartfonów w szkołach.
0: Czekaj, co?
1: No.
0: Nie, no taki Dzień Dziecka.
2: A już o 12 zagramy.
0: Zaja, I'll Be Good Boys, Hideaway w Melo Radio. Mam takie rozkminy, że z jednej strony zazdroszczę dzieciakom, że chodzą do szkoły, ale z drugiej strony cieszę się, że już jestem stary.
1: Ja też.
2: Meloradio i Ława na 90 i 2 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Pogoda.
1: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, po południu nad regionem mogą pojawić się burze, a na pewno popada deszcz. Dobra informacja dla posiadaczy ogródków, dziś nie będą musieli podlewać swoich roślin. Jeśli chodzi o temperaturę, nadal jest ona przyjemna, około 21-22 stopni. Na Warmii i Mazurach powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wysokie, ale może się nieznacznie wahać, zwłaszcza podczas burz.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Joanna Boruc. Ponad 30 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach. Najniższa to zaledwie 12 groszy. Nie warto zwlekać z myśleniem o emeryturze do późnego wieku, ostrzega Anna Grabowska, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS.
2: Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są właśnie powodem niskiej emerytury.
1: Średnia wysokość emerytury na Warmii i Mazurach to 4189 zł. Brutto. Dziś rusza rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych klas czwartych w iławskich podstawówkach. Do wyboru jest piłka nożna i siatkówka. Wolne miejsca oferują SP nr 4 i SP nr 5 w Iławie. Termin zgłoszeń upływa 9 czerwca. Iławski dzielnicowy reprezentował policję na konferencji w Sejmie dotyczącej procedury niebieskiej karty. Celem konferencji było wypracowanie rekomendacji mających usprawnić zgłaszanie przemocy domowej oraz poprawić skuteczność udzielania pomocy.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jutro Rada Ministrów przyjmie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach. Powiedziała o tym minister edukacji Barbara Nowacka. Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Ryzyko pożaru auta elektrycznego nie jest wyższe niż pojazdu spalinowego. Tak wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej, przeanalizowanych przez firmę badawczą F5A. Nieco ponad 98% wszystkich pożarów pojazdów dotyczy pojazdów spalinowych. Oblężenie przeżywają dwie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin. Zainteresowanie uhonorowanymi lokalami tak wzrosło, że padły systemy rezerwacji. Emocje jeszcze nie opadły, przyznaje szef kuchni nagrodzonej gwiazdką restauracji Most, Łukasz Budzik.
5: To lata pracy, na które tego poświęciłem, nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych, dalej idziemy po swoje.
4: Drugą wrocławską restauracją, która zdobyła gwiazdkę, jest Baba Beaty Śniechowskiej.
3: 12 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, dzisiaj mamy Dzień Dziecka, no i podkręcamy tempo. Z iście dziecinną energią. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. Zapraszam do 14.

Anny Ma, Georgie, Beautiful i Melo Radio. 17 minut po 12. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. A teraz sprawa jest pilna, bo chodzi o rozmiar. Czytam, że Armenia będzie robić nowy posąg Jezusa. Nieco ciekawe, ten ma być naprawdę konkretny, bo wyższy od naszego, mając na myśli posąg w Świebodzinie. I w ten sposób Armenia prawdopodobnie będzie miała największego Jezusa na świecie. I widzę, że ktoś tu sobie musi chyba coś zrekompensować. No my Polacy akurat nie mamy żadnych kompleksów.

ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 29 minut po 12. Jak będziecie gdzieś na randce, to pamiętajcie, że mowa ciała potrafi powiedzieć znacznie więcej niż oczy. Poważnie, bo wtedy będzie widać, czy ktoś się stresuje albo czy kłamie. To tak w przypadku red flagów albo ulubionych seriali. Ewentualnie klubów piłkarskich, ale to już zależy od was. O to ostatnie bym nie pytał. Magic System, Magic in the Air, jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: O reklamie. Meloradio i Ława.

Timmy Trubagas, Like Mike Tiesto, W&W Dido, i Thank You, Not So Bad. Tak podkręcamy tempo. I to w rytmie Tomorrowland, na którym możecie być razem z nami. No właśnie, w tym roku też jedziemy i zapowiadamy, że będzie to epicka impreza. Jeżeli chcecie się wybrać razem z nami i przeżyć coś niezwykłego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszcie po pierwsze, z kim chcielibyście jechać i dlaczego, a po drugie dajcie jakąś wspólną fotę, jak się bawicie, ewentualnie jakieś nagranie, tylko to musi być coś naprawdę ultra wypasionego, no bo co by nie mówić, Tomorrowland to jest coś epickiego. No i usłyszycie tych samych najlepszych na całym świecie. Także do dzieła, trzymam za was mocno kciuki. A i jedna rzecz, zbieramy ekipę i dojeżdżamy razem na Tomorrowland. Także będzie mocarna integracja.

0: You Girl Ultimate, Moving to the Sun w Melo Radio. No my też tak w sumie trochę próbujemy się do tego słońca dostać, ale nie widzę za dużo.
1: Szukamy słońca, tak. Szukamy.
0: Jest nam Ula, siema.
1: Tak, cześć. I będą newsy, no i będę miała dobre newsy dla kierowców, bo są nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra, czekamy.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. O tym, kiedy tankować swoje piękne samochody, a może i motocykle. Już za chwilę w newsach Meloradia.

0: Scoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
10: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
11: Samochód spadł z wiaduktu. Do zdarzenia doszło w Płocku. Na peryferiach miasta zginęło dwóch mężczyzn. Okoliczności wypadku są ustalane. Jutro ceny maksymalne paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, benzyny 98 6,54, a diesla 6,26. A na koniec święto właściwie każdego z nas, czyli Dzień Dziecka. O tym, czego sobie życzymy, pytał Michał Dzienyński.
12: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
13: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
14: Czy ja też jestem dzieckiem, czy nie?
15: Tak. Zawsze się jest dzieckiem. Gdzieś tam głęboko zostaje w nas.
11: No i wszystkim dzieciakom składamy najlepsze życzenia.
10: Zdecydowanie, Ula, wiesz, jaki prezent sobie zrobię na Dzień Dziecka?
11: Jaki?
10: Wkrętarkę udarową.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Przynajmniej sobie obrazek powiewę. 13 na zegarach, siemanka, Adi po tej stronie. Jedziemy z tematem. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Zgodnie z obietnicą, siemka. Two ships in the night.

0: James Hype, Be Mine w Meloradiu, 14 minut po 13, tak podkręcamy tempo. Siema Mikołaj!
1: Siemanko!
0: Ale mieliśmy sobotę wyczesaną w kosmos.
1: Było super, to było tak relaksujące, naprawdę. River Lights, byliśmy na tej imprezie, to już była trzecia edycja i szczerze mówiąc, ja będę teraz każdemu polecał i będę każdego zapraszał, żeby brać w tym udział, bo to jest impreza, która powinna być bardziej rozpromowana.
0: Zdecydowanie.
1: Bo to jest fantastyczny spektakl wręcz.
0: Dosłownie, no ludzie poza tym z piękną energią, wiecie, ten wieczór, ta woda, te światła. Na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć. Co prawda to nie odda w 100%, nie? No ale naprawdę było ekstra. Tam też nasze nieśmieszne żarty.

0: i Benny Hollow w Melo. Kocham tę nutkę, szczególnie ta końcówka, która jest po prostu iście epicka. No ale będzie więcej takich numerów, które można zaliczyć do tego grona. Pitbull, T-Pain, Hey Baby, Drop It To The Floor. No i też mój ulubieniec, czyli Alok, Dive Into Me. To wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka

0: Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak! Brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Castorama.
16: Teoria.
15: I praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.

Pitbull, T-Pain w Melo Radio. 18 minut do 14. Ziomki, sprawa jest, Tomorrowland jest i wy tam też będziecie i my razem z wami. Jeżeli chcecie się wybrać na tak naprawdę najważniejszą imprezę muzyczną na świecie, albo też na najważniejsze przeżycie w waszym życiu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dajecie jakąś fajną fotę, jak się bawicie. No albo jakieś wideo, jak tylko wolicie. No i tak, sprawa jest oczywista. To będzie coś, czego nie da się zapomnieć. Coś, co będziecie wspominać całe życie. Na scenie m.in. Armin, David Guetta, Lost Frequencies. No i dojazd macie za friko. Także w ogóle totalny sztos. Wbijajcie.

0: Fisher, Tones and I, Favor of Melo Radio, 8 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo, a mi nadal się nie zaktualizował laptop. Nie wiem, co
1: Microsoft.
0: Z tym zrobić. Ładny, podoba mi się. Iga Mikołaj w studiu, siema.
2: No, siemanko.
0: Co tam, Iga, u ciebie?
2: Super, tak? Fajnie.
0: Tak?
2: Jak się angina pobiłaś? Te sprawy, GTA Gliwice, wszystko się
1: Gdzie
2: zgadza.
1: Masz skrojone flagi jakieś?
2: Nie mam.
1: Nie masz? To co to za zadyma była? Słaba jakaś.
0: Dzięki, hej.
3: A już o 14 zagramy
1: Bad, WW i Kashmir.
2: To dla wszystkich w Gliwicach.
1: Gliwice? Brzydko.
0: Znaczy dało się grzecznie chyba, nie? Można było, czy nie?
2: No cóż.
0: TikToki fajne.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Ministerstwo Infrastruktury dementuje informacje o wprowadzeniu od czerwca obowiązku apteczek w autach. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest na razie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Ponad 1000 osób pracuje na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby dogaszają pogorzelisko. A na koniec nietypowi doradcy emerytalni. ZUS w Zabrzu postanowił odczarować powagę instytucji i system obsługi klientów przemówił głosami najmłodszych, mówi rzeczniczka ZUS-u w Śląskiem Beata Kopczyńska.
8: Ciepłe komunikaty wypowiadane przez dzieci sprawiają, że atmosfera w sali obsługi staje się znacznie bardziej przyjazna.
7: A to wszystko oczywiście z okazji Dnia Dziecka.
0: Sponsorem programu jest RS.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie w poniedziałek, jak ty się pięknie uśmiechasz, Mikołaj.
2: Dzięki.
1: Wow. No nie, no trzeba zarazić ludzi pozytywną energią.
2: No to zarażaj w takim razie i
1: nie,
2: mnie.
1: Nie, lepiej nie.
2: A, masz rację. No energią zarażaj. Może trochę podkradnę od ciebie.
1: Dobrze, to kradnie energię, a my zajrzymy do Skolima, ponieważ on jest człowiekiem renesansu.
2: No w sumie tak. W sumie tak.

0: minęli ram pam pam. Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie.
1: Pewnie, że jeść.
0: Tak?
1: No, ale
0: a
1: co?
0: Kamień z czajnika?
1: A, no można, nie? Ale chyba nie należy.
0: Chociaż efekty są zaskakujące. O tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: to dla wszystkich hot tatuśków. Daddy Cool, Lizzo, Bonnie M w Meloradiu. Jedzenie kamienia z czajnika to nie jest zbyt rozsądny pomysł.
1: Ale kiedyś można było zobaczyć taką sytuację, jak dziewczyna jednego z piłkarzy próbuje właśnie jeść kamień z czajnika, a on do niej mówi, co ty robisz, nie jedz tego. No i ten piłkarz zadebiutował wczoraj w reprezentacji, brawo, a dziewczyna jest jego żoną.
0: Ja
1: więc
0: się bardzo cieszę, bo może
1: dobrze się skończyło.
0: Oni słabo zarabiali, dlatego ona musiała żreć ten kamień z czajnika, teraz wszystko się odmieni.
1: Tak, tak. No, to znaczy przegrali 2-0, więc nie wiem, czy aż tak bardzo się odmieni, ale...
0: No to... Smacznego. All the time.

0: Tsunami w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Artyści mają to do siebie, że często narzekają na brak emerytury.
1: Tak, tak. Kupują sobie Porsche, a potem 20 czy tam 30 lat później on nagle nie ma za co żyć. Co za przypadek.
0: Ale na szczęście jest Skolim, który przemówił do tłumu podczas premiery swoich parówek i kiełbas.
1: Oczywiście, że na grillu się musiał odpalić.
0: To jest takie polskie, prawda? I może posłuchajmy, na co on się tak w zasadzie zdenerwował.
2: Możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś kury miały pieniądze. Pięknie dziękuję.
1: Znaczy tak bardzo ogólnikowo, ale zgadzam się jakby z myślą przewodnią. I podpisuję się oboma ręcoma.
0: Ale jest też druga myśl.
1: Tak.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie...
0: Dlatego powstały kiełbasy.
1: No tak, no i na grillu te kiełbaski, przy grillu narzekanie na to, że podatki trzeba płacić. No to jest właśnie to, kwintesencja polskości. Ja to lubię, to mi się podoba. O
0: Czyli
1: to chodzi.
0: Co? Skolim na prezydenta?
1: Tak jest.
0: Głosujemy na Skolima. Wyobraziłam sobie Skolima jako prezydenta. Wow.

0: modelki włodarski. Lubię cię jak lato. Ja też tak, Mikołaj, cię lubię jak lato właśnie.
1: Dzięki.
0: Nie ma za co. A wiesz, kogo internet nie lubi? Tak mi się wydaje.
1: No wielu osób na pewno.
0: Nie, ale teraz kogoś na maksa nie lubią. Miłosz Kulesza z dress code. No obrywa się chłopakowi niesamowicie.
1: No wiesz co, no ten Miłosz, to ja powiem ci, że w ogóle ja go nie znam.
0: Okej, okay, ale poznasz go i słuchacze, jeżeli go nie znacie, to zaraz przybliżę wam jego sylwetkę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: tak się podkręca tempo. Sound of Legend, Blue, Dabadi, tak to robimy w Meloradiu. Miłosz Kulesza z dress code'u zgarnia hejt.
1: Za co?
0: Chyba za to, że jest sobą. No, chodzi o to, że bardzo by chciał dostać się do Top Model i poszedł na casting. I ludzie się zastanawiają, no po co? To jest program dla osób, które jeszcze nie istnieją w internecie. I postanowił, że musi delikatnie się odchudzić, więc owinął się taką folią spożywczą wokół brzucha, żeby zrzucić tłuszcz zbędny.
1: Wiecie co, nie, no nawet w tych czasach dramy są słabe. Za moich czasów to się na YouTubie kłócili, który model ekonomiczny jest lepszy i żadna strona nie miała racji i było zabawnie.
0: A tutaj o tłuszcz.
1: Quo Vadis Polsko.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej za.

0: Bad Angel, Animalisa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy warszawiacy, proszę się skupić, ponieważ wchodzi prohibicja.
1: O, to prawda, widziałem na plakatach.
2: Tak, i może być nawet w całym kraju.
0: O, proszę bardzo.
1: Dobrze.
2: I o tym powiem w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Zocaria and the Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już gramy.

Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Kaufland jest fresh, fresh.
16: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: Okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Warszawa od dziś wprowadza zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. To kolejne miasto z takim ograniczeniem. Wkrótce może być ogólnopolskie, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicje. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
2: Na razie nie wiadomo jednak, kiedy. Długi czerwcowy weekend nad morzem może być tłoczny. W hotelach jest wysokie obłożenie, przekracza 80%, a w Trójmieście dobiega nawet 100%. No to może czerwcówka w górach, zwłaszcza, że w Zakopanej jest taniej niż rok temu. Jak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, za nocleg trzeba zapłacić niecałe 600 zł.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zbłądzimy w internecie.
0: Oj, zdecydowanie tak.
1: To jest idealne podsumowanie tego, o czym porozmawiamy. Co jeden temat, to...
0: To ciekawszy.
1: O dzięki.

0: Memories w Meloradiu, a was zapraszam do Nigerii, ponieważ tam osoba niskorosła została pomylona z 15-letnim dzieckiem.
1: Tak, tam pewien taki właśnie człowiek kandydował w ogóle do Sejmu Parlamentu Nigeryjskiego. Tak, i powiedział, że nie, ja mam 30 lat, a taki jestem mały właśnie, bo cierpię na to, urodziłem się z dziedziczną karłowatością i tak po prostu wyglądam, tak mnie Bóg stworzył. No a potem się okazało, że jednak ma 15 lat.
0: I nie może uczestniczyć.
1: I nie może, no. Chociaż ja to się zastanawiam, że oni tylko do jego wizerunku się odnosili. Jakby nikt w tym parlamencie się nie skapnął, że on jest dzieckiem mentalnie. Znaczy nie dziwi mnie to jakoś szczególnie, patrząc na parlamentarzystów, ale...
0: Ogólnie na świecie to jest chyba problem. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Trip Skubańczyk w Meloradiu, a teraz proszę o skupienie.
1: Och.
0: Poważne rzeczy się dzieją.
1: Rocky?
0: A, blisko. Now? Blisko.
1: Rocky teraz?
0: Trump. Obchodzi swoje urodziny, już starcze.
1: Tak, nie tylko on, Ameryka też.
0: Dokładnie. I z tej okazji postanowił urządzić urodzinową galę MMA.
1: Wiesz co, kiedyś był taki film, Idiokracja, nie? Kiedyś to była śmieszna komedia. Dzisiaj już nie tak śmieszna.
0: Słuchaj, on zaprosił żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ale jest taka sytuacja, że muszą sobie sami zapłacić za dojazd na tę galę.
1: To jest trochę tak, jak ktoś robi wesele takie wyjazdowe, nie? Że chodźcie, będziemy normalnie robić ślub we Włoszech, ale wszyscy sami sobie musicie tam dolecieć.
0: No
1: tak niby można,
0: jest.
1: ale trochę skąpo, nie?
0: Słuchaj, no wydał wszystkie pieniądze na tę imprezę, no daj mu spokój.
1: Tak, będzie gala UFC na 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. Ktoś tam powiedział, że to się w ogóle wpisze w karty historii sportu. No tak, no nie wiem, czy tak będzie. No 250 lat to tak nie jest zbyt dużo, nie?
0: A gdyby na przykład wrzucić tam Trumpa, żeby bił się po prostu z innymi politykami?
1: O, z Joe Bidenem powinien się bić. Kto wygra, bierze wszystko.
0: Hurts, Haven, How Does It Feel? To za chwilę w Meloradiu.

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: DJ Remo, Tymek we Freak Fajcie. Wyobraź sobie, Mikołaj, że jedziemy na wakacje i dostajemy jeden pokój. Jedno łóżko. Myślisz, skandal, prawda?
1: No.
0: Ale nie, to nie jest skandal, to jest bardzo dobrze, to dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa.
1: No tak nie powiedziałbym, bo według badań neurologicznych tak, lepiej się zasypia z partnerem tylko dlatego, że to jest taka rutyna wypracowana. I tutaj jak czytam, podobnie jak inne zwierzęta, ludzie uczą się kojarzyć określone bodźce z konkretnymi zachowaniami.
0: Ale ja ci się przecież dobrze kojarzę z relaksem, prawda? Mikołaj, halo?
1: Tak.
0: Z odpoczynkiem.
1: Tak.
0: Z chillem.
1: Tak, Iga, tak.
0: Save my life.

0: To będzie hit Bob Sinclair, I Can Wait w Melo Radio. Mikołaj, jeżeli zastanawiałeś się nad pracą dodatkową, to mam dla ciebie propozycję. Będziesz pracował w logistyce.
1: Ale to trzeba znać się na rzeczy chyba.
2: No właśnie, w newsach powiem, że jak szukacie pracy, to ja podpowiem gdzie.
3: A już o 16 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio! Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Radio Iława. Co jest grane w Iławie?
1: Joanna Boruc, zapraszam. Dzień dziecka się jeszcze nie skończył. Iławska Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży świętuje na całego, dziś także zaprasza jeszcze do 17. A jutro propozycja dla dorosłych. Spotkanie z Marcinem Michalskim, z którym będzie można porozmawiać o dzieciństwie nieletnich spędzonym w tajnym obozie w Lubawie. Początek o 17, szczegóły na stronie biblioteki. Teraz dobra informacja dla miłośników rejsów i lawią. Po wczorajszej przerwie dziś znowu można wybrać się w podróż statkiem i podziwiać piękne widoki. No i pozostajemy na jeziorze, bo już od 4 do 7 czerwca Jeziorak stanie się areną jednych z najbardziej rozpoznawalnych regat w regionie. Omega Cup 2026. Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Klas T. W programie wyścigi na jezioraku, koncert zespołu 4 Refy, letnia szkoła regatowa i wiele innych atrakcji.
2: Minuta do 16, czas na News Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Te zmiany w pogodzie nasze, takie obserwowane, są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
4: Jak zaznacza ekspertka, trąby powietrzne to nie jest typowe zjawisko dla naszego kraju. Jeśli szukacie pracy, to najlepiej w logistyce. Oferty są, ale brakuje pracowników. Wynika z badania Manpower Group. Najtrudniej znaleźć operatorów wózków i kierowców. No to jeszcze kino. Toy Story 5 może okazać się hitem już w premierowy weekend. Według prognozy film zbierze tylko w USA 150 milionów dolarów. Premiera w Polsce 19 czerwca.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu, 1 czerwca, Dzień Dziecka.
3: Dzień Dziecka. Wiesz co, w ten weekend tyle się działo, że nawet nie odnotowałem tego, że było tornado w Opolu. Ciekawe, nie?

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu Jungle. Dzisiaj 1 czerwca, więc wszystkim dzieciom i dorosłym też, bo każdy z nas jest dzieckiem, życzymy cudowności.
1: Wszystkie dzieci nasze są i teraz wrócimy właśnie do tych czasów, kiedy to my byliśmy dziećmi i pytamy, w jakie głupoty, mówiąc kolokwialnie, wierzyliście będąc dzieckiem.
0: Ja wierzyłam w to, że moja mama ma na imię mama.
1: To dobre, takie klasyczne. Ja wierzyłem w to, że jak połknę gumę do żucia, to zostanie w moim żołądku przez 7 lat.
0: Ajajaj, a wy w co wierzycie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki albo wiadomości tekstowe.

0: Maron Hofstadt, One Night of Love, a my sprawdzamy, w jakie śmieszne rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I mamy taką super głosówkę od Magdaleny.
1: Jej! Hej, z tej strony Magda. Słuchajcie, ja to wierzyłam, że jak połknę pestki z arbuza, to wyrośnie mi wielki arbuz. Mama mi zawsze mi tak mówiła. No i arbuz urósł, ale jak już byłam dorosła, kiedy zaszłam w ciążę. Pozdrawiam.
2: Tak też było z pestkami jabłek, że drzewo wyrośnie w żołądku.
0: Ale ja kiedyś, jak byłam dzieckiem, to tak bardzo się przestraszyłam, że gorączki dostałam w nocy, że mi urośnie to drzewo.
2: No to nieźle.
0: Czekamy na wasze głosówki.
2: Tak. Tak, ja na przykład też wierzyłem, że jak będę siedział na zimnym, to wilka dostanę, ale takiego, wiesz, prawdziwego wilka, i tak się zastanawiałem zawsze, dlaczego bym nie chciał mieć wilka. I siadałem na tym zimnym. Tak, ale nie dostałem ani takiego, ani takiego.
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, w jakie rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki.

0: James Hype, Be Mine. Sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci. Jest głosówka od Elizy. Eliza, jesteś mistrzynią.
1: Mnie mama zawsze ostrzegała, że jak będę taka pyskata, to mnie żaden nie będzie chciał. Ale nie, dziewczyny. Okazuje się, że jak ma się fajny tyłek, to nawet paskudny charakter nie odstrasza adoratorów.
2: Mam nadzieję, że słuchacie tego bez obecności swoich dzieci. A jeśli są obecne, no to lekcja życiowa.

Wieć na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.

0: trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Ależ mnie nakręca ta piosenka. Move your body w Meloradio, słuchacie Freak Fightu. To tak przewróciłeś oczami
1: nie,
0: na mnie.
1: Nie spodziewałem się takiej energii w twoim głosie.
0: Widzisz? Bo ja po prostu się cieszę, że mogę tutaj być
2: Chłoniesz
0: razem
2: z Chłoniesz tę młodzieńczą energię,
0: wami.
2: Tak?
0: Dokładnie, bo my was pytamy o to, co mamy wam tam nawkręcały, jak byliście mali. Jest głosówka od Oli.
3: Nie, mama. W dzieciństwie mówiła, że a co ty sobie myślisz, że wszyscy będą tańczyć tak, jak im zagrasz? No i tak jest. Prowadzę zajęcia fitness, więc tak jak zagram, tak oni będą tańczyć.
1: Zaorane.

0: 8 minut do godziny 17.
1: Ja za dziecka wierzyłam w to, że jak nie będę grzeczna albo nie pójdę wcześniej spać, to przyjdzie po mnie Boboro.
2: Co przyjdzie?
0: Boboro.
2: Boboro?
0: Boboro.
2: Powiem tak, jak często słyszę w sklepie. Potrzebne informacje.
0: No właśnie. Boboro. Co to jest Boboro? Newsy za chwilę.
3: A już o 17 zagramy
2: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Ci do MediaMarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Po reklamie.
8: Meloradio i Ława na 90.2 FM. Co jest grane w Iławie?
9: Joanna Boruc, tym razem zaczynamy od kina. W kinie Pasja jeszcze dziś możecie zobaczyć Mandalorian i Grogu o 17.50 i o 20.35, a jutro także Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Ten film znajdziecie także w repertuarze lubawskiego kina Pokój. Oprócz tego na afiszu Niesamowite przygody skarpetek, część trzecia, Ale kosmos, oraz film Zawodowcy. Dokładny repertuar znajdziecie w sieci. Do Lubawy warto wybrać się także na kończące się już wydarzenie muzyczne. A chodzi o 12. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Lubawa 2026. Finałowy koncert już w sobotę 6 czerwca. I jeszcze coś dla młodych aktywnych. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji prowadzi już zapisy na Broken Junior 3x3. Czysty streetball 20 czerwca na boisku przy SP nr 1 w Iławie.
10: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
11: Ula Harciarek on the mic.
12: A zaczynamy od sukcesu polskiej tenisistki. Maja Chwalińska pokonała francuskie Diane Parry 6-3-6-2 w 1/8 finału turnieju French Open. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Pojawiła się nowość w M-Obywatelu. Znajdziecie tam Krajowy Rejestr Sądowy. Użytkownicy zyskali więcej wgląd w swoje powiązania w KRS. A tego w Polsce jeszcze nie było. W Chorzowie powstanie klasa o profilu Siły Specjalne. Nauka w Szkole Mistrzostwa Sportowego ruszy we wrześniu, mówi nauczycielka WF-u Monika Wilk.
13: Dzisiejszy żołnierz to nie jest stary Rambo, to jest osoba, która jest wyjątkowo inteligentna, potrafi sobie radzić z mapą, pokonywać przeszkody w lesie, potrafi świetnie pływać również na wodach otwartych.
12: A to ma być elitarne grono uczniów.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. I sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci. Dzięki za wszystkie głosówki.
10: Tak, stanęliście na wysokości zadania. Jeszcze trochę przybliżymy historii.

0: Switch Disco, Ella Henderson, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziękujemy Wam za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe, jesteście super.
1: Tak, mamy Dzień Dziecka, więc pytaliśmy Was, w co wierzyliście za dzieciaka, w jakie różne dziwne opowieści Waszych rodziców.
0: I jest wiadomość od Marty. Jak ja byłam mała, to nienawidziłam chodzić w kapciach po domu, jednocześnie też strasznie bałam się burzy, więc moja mama wmówiła mi, że chodzenie na boso podczas burzy przyciąga ją bliżej i że piorun trafi w nasz dom. Wow.
1: Ale to tak chyba jest z tymi wszystkimi mitami z dzieciństwa, nie? Że to po prostu rodzice chcieli nas zmusić do czegoś, czego nie chcieliśmy za bardzo robić.
0: Teraz możecie robić, co tylko chcecie.
1: Tak.
0: Bo jesteście dorośli.
1: Tylko trzeba chodzić do pracy, nie? I płacić podatki.
0: Przestrzegać prawa.
1: I samemu sobie gotować. I przestrzegać
0: sprzątać.
1: Prawa. I wiesz co, ja chyba jednak wolałbym wierzyć, że bez kapci się przyciąga burzę.
0: Życie było wtedy prostsze. Swoją drogą, jeżeli chcecie z nami pogadać, to wysyłajcie głosówki albo wiadomości tekstowe, o czym tylko chcecie.
1: Zawsze jesteśmy dla Was dostępni.
0: Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Win, tak podkręcimy tempo już teraz.

0: Mistrz Martin Garrix w Meloradiu. Szybka kasa od Meloradia. Co ty na to, Mikołaj, żebyśmy zadzwonili do Nikoli i wręczyli jej pieniądze?
1: Zgadzam się. O!
0: Ale sygnał.
1: Szybko się rozpoczęło. Oczywiście ma 5 sygnałów Nikola na to, żeby odebrać od nas telefon, a jak nie, to kasa przejdzie i obok nosa.
2: Halo?
0: Cześć, Nikola, Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Cześć, hej.
0: Co porabiasz?
2: Czekam na telefon od was.
0: Świetna odpowiedź. To mów nam, na co byś wydała 200 zł, bo byłaś na naszej stronie meloradio.pl.
2: Wydałabym na zajęcia z hula hop, bo są takie organizowane i podobno właśnie hula hop najlepiej rzeźbi mięśnie brzucha, a że do wakacji już blisko, ja jak zawsze nie zdążyłam wcześniej, no to może ten miesiąc by to coś pomogło.
0: Mikołajowi oczy się zaświeciły na tę myśl.
1: Kiedyś miałem w domu, ale ja nie potrafiłem tak ten, robiłem upsi doodle tylko, taki trik jeden jest.
2: No to teraz są z tego zajęcia prowadzone.
1: No to daj znać, jak na tych zajęciach będzie, bo ten dźwięk oznacza, że możesz już powoli wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Nikola, potem wyślesz nam filmik, jak sobie tańczysz z hula hopem?
2: No nie wiem, bo jeszcze opublikujecie. Szybka kasa od Meloradia.

0: Bylebyśmy zdążyli.
1: To zależy już tylko od ciebie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Dzięki do Media Markt.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: tak podkręcamy tempo w Melo.
1: Turn it up.
0: Zabieramy was w tym roku na Tomorrowland do Belgii naszym takim autobusem, więc możecie poznać ziomków do imprezowania.
2: I będzie sporo czasu, żeby ich poznać, bo sprawdziłem drogę do Boom w Belgii z Wrocławia, bo chyba stamtąd startujemy, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak 11 godzin trzeba jechać.
0: Wow, 11 godzin? Ja
2: ale
0: się
2: to jest
0: piszę.
2: 11 godzin imprezy ze słuchaczami Melo.
0: Dokładnie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego, to zapraszamy na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia z kim i dlaczego chcielibyście pojechać.
2: A my już w tym tygodniu,
0: tak?
2: Być może,
0: aha,
2: prawdopodobnie komuś zrobimy wakacje.
0: meloradio.pl, tam szukajcie odpowiedzi na każde wasze jedno pytanie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej.
1: Więcej?
0: Fajnie, że jesteś. Olek, w sensie, ty też, ale...
2: Super, Mikołaj. Ja ci powiem, że ty to jak masz sparring partnerkę, to po prostu...
1: No, wspaniale.
0: Widzisz. Bo on był dla mnie niemiły dzisiaj.
2: A, no to ja będę miły. No ładnie dzisiaj wyglądasz.
0: No, dziękuję. Buziaczki teraz dajemy?
2: A to zaraz, jeszcze spokojnie. No, tak, ja się muszę przywitać, powiedzieć dobry wieczór. No to mówię, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: A już o 18:00 zagramy...
2: Loco Loco, Gordo, Rainier Zunewelt będą.
0: Dobra, muszę być miła dla Mikołaja, bo mnie odwiezie do domu.
1: Co? No właśnie. Nie, ty to już autobus łapiesz w tym momencie.
2: To powodzenia, Iga. U nas pada deszcz teraz, więc...

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dyskonto asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Dochodzi 18, czas na News Mail Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Uwaga, dziś na burze. Wolno od deszczu mają być tylko województwa opolskie, lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i mazowieckie. Niewykluczone są też trąby powietrzne, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
2: Trąby powietrzne jako jedno z tych skutków, no niestety możemy się ich też częściej spodziewać, zwłaszcza wtedy, kiedy są duże różnice temperatur.
1: Niespokojnie w pogodzie ma być do początku długiego weekendu. Koniec największego w Polsce procesu gangu pseudokibiców. Zapadły ostateczne wyroki w sprawie członków grupy Psychofans. Sąd apelacyjny w większości podtrzymał wyroki, ale obniżył karę szefowi gangu z 15 na 11 lat. Na koniec drzewo roku. Między innymi Dąb Józef, Topola Marzana i Lipa Sobieskiego trafiły do finału plebiscytu na drzewo roku. Głosowanie potrwa do końca czerwca.
0: Trzeba zagłosować, bo jak nie, to lipa będzie, nie?
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Słuchajcie, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Na przykład mamy poniedziałek. No i to zdecydowanie nie na plus, ale mamy też czerwiec. To oznacza, że jesteśmy dużo bliżej do wakacji. No i przede wszystkim Dzień Dziecka. No to też trochę pocieszmy się z tego wieczoru jak dzieciaki. Nieważne, że jest poniedziałek. I tak będzie fajnie, bo ja wam fajnie pogram. Alok i Kali, Dive Into Me, to będzie na sam początek. Alan Walker i Fade, ten numer też za chwilę zagram. A zaczyna Loco Loco, to Gordo i Rainier Sunewald. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

tak dla was podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 9 minuty po 18, a Loki Kalit za nami. To Dive Into Me, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i mam dla was pierwsze podpowiedzi już teraz. Chodzi mi o ludzi, ich dużą grupę, bardzo w Polsce popularną. To teraz się namyślcie, a za chwilę będzie można dzwonić. Zwycięzca zgarnie merch od Melo Radia. A to Meduza.

0: Adam Lambert. To Ghost Town w Meloradio. 18:18 na zegarach. Tak wam gra Meloradio. Podkręcamy dla was tempo. A już teraz czas zagrać się w naszą nową zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja myślę o jednej rzeczy, a wy dzwonicie pod numer 321-321-777. No i próbujecie zgadywać. Można dzwonić już teraz, a ja w międzyczasie daję podpowiedzi. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej. No i dobra, powiem coś jeszcze. Oni są w Polsce popularni, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. Dzwońcie i zgadujcie. Można od razu strzelać, można zadać pytanie, ale przede wszystkim dzwońcie. Czekam pod numerem telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie prosto do studia i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No i ja czekam, aż lampka się zapali, a do zgarnięcia merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was, dla kogoś, kto zdecyduje się zadzwonić pod numer 321-321-777 i ze mną trochę pogadać, a może ustrzelić jakąś odpowiedź, może zapytać o coś, co jest z tym związane. Moje podpowiedzi brzmiały tak. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. No i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, cześć, Magda.
0: No cześć, Magda. Czy ty wiesz, o czym myśli Pychu? Czy pytasz, czy strzelasz?
1: Strzelam.
0: No to dawaj.
1: Imigranci.
0: Aj, nie o to chodzi, ale dzięki za strzał, to odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, siema, Zbyszek.
0: No cześć, Zbyszek. O czym myśli Pychu?
2: O czym myśli Pychu? O piłkarzach.
0: Ale musiałbyś konkretnie strzelić.
2: O reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: No stary, perfekto, idealnie. Oglądałeś mecz wczorajszy?
2: No niestety nie oglądałem.
0: A ja ci powiem ci, że niestety. Nie miałeś czego do stracenia, no. Stary, w tym momencie torba, kubek i pomadka, taki zestaw melomerczu leci do ciebie.
2: Super, super, bardzo się cieszę.
0: No i mam nadzieję...
2: Wracam z pracy...
0: No i mam nadzieję, że kurier, który ci to dostarczy, sprawdzi się lepiej niż nasi piłkarze wczoraj na boisku, no.

0: Żurzele w Meloradio. Moving to the Sun, jedna z nowości na playliście Meloradia. Pychu z tej strony, siemano, 18.27 na zgarach, a do 19.00 jeszcze w tej godzinie powiem wam o święcie, które kiedyś obchodziliśmy często, a dziś trochę o nim zapominamy. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: On and on. To Sub Focus i Baby Close w Meloradio. Za chwilę wybije 19. A jeżeli teraz właśnie siedzicie przed kompem, no i nie macie co robić, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo jedna chwila może zamienić się w naprawdę niesamowite przeżycie. Chcemy was zabrać na Tomorrowland, do Boom, do Belgii. Zapewniamy między innymi przejazd najbardziej imprezowym busem świata. No i wiele, wiele więcej na naszej stronie meloradio.pl znajdziecie szczegóły.
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeden z najpopularniejszych numerów na świecie. Jest też oczywiście bardzo często grany na playliście Meloradia. Justin Bieber, Nicki Minaj, oni przejmą antenę Meloradia punktualnie o 19.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19, a to wiadomość z ostatniej chwili. Bagi i Magda Tarnowska ogłosili, że są razem. No i niby każdy wiedział, a i tak musieliśmy czekać, ale w końcu się to stało. No to była chyba najdłuższa gra wstępna, jaką widziałem w swoim życiu. Ale nie o tym teraz o muzie, bo słuchacie Melo Radia, How Does It Feel, Dub Dogstona za chwilę będzie na antenie Melo, będzie tu Colors i Heavy Metal Love, a zaczyna numer Beauty and the Beat, a za jego stworzenie odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A także Bieber, tu pychu, siemano.

Top Dogs w Melo Radio. How does it feel? 8 minut po 19, a ja za chwilę będę miał dla was wejściówki na Sunrise Festival. A wcześniej oni, Lambert i Trips, to dzięki, że jesteś.

0: David Guetta, Cedric Gervalis i Chris Willis. Who they lie to you, to Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A to już w te wakacje. Przełom lipca i sierpnia to mam wrażenie, że idealny czas na to, żeby wrotki trochę odpiąć, no i na przykład pojechać na te polskie morze, do Kołobrzegu. A jest na co? No bo czeka na was ogromny festiwalowy teren. Masa atrakcji, no i przede wszystkim sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Od Urzela po Sonego Fodere przez Axwella i Ingrozo. To wszystko wydarzy się na tegorocznym Sunrise Festival, a my mamy dla was wlotki. Na ostatni dzień, drugi dzień sierpnia, a żeby je zgarnąć, to dajcie znać, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego. No skoro dziś mamy Dzień Dziecka, no to pytanie z tym związane. Czekam na wasze odjechane głosówki. Przyjmuję je na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Najlepsza głosówka wygrywa.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jak takie nazwiska wejdą do jednego studia, to nie może z tego wyjść nic innego niż kicior. Nowość na antenie Meloradia to Karnawał, Gips, PZ i For Money. Tak podkręcamy tempo, ale będziemy też robić to w wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to na pełnej mocy zdecydowanie, bo będziemy w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i mamy dla was masę wlotek. Dziś zapytałem, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem, no i dlaczego. No i mam podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia, na ostatni dzień Sunrise Festival. No i odpowiedź Sandry to mnie po prostu ukuła w serduszko.
2: Ja jako mała księżniczka marzyłam nie o księciu na białym koniu, natomiast o koniu. Siły wyższe zadecydowały za mnie, że koń to zbyt duże koszty utrzymania, więc dostałam pluszowego konia. A dziś jako duże dziecko marzę o wejściówkach na Sunrise, żeby móc tańczyć do białego rana przy najlepszych kawałkach.
0: No słuchaj, Sandra, ja tak patrzę na moje wejściówki, które trzymam teraz w dłoni. One z pluszu chyba nie są, więc po prostu jedziesz na Sunrise Festival. Wejściówki na drugi dzień sierpnia w tym momencie lecą do ciebie, a was dalej proszę, żebyście wysyłali mi głosówki. Jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego? No może już dziś biletów na Sunrise Festival nie mam, ale mam za to merch od Meloradia. No i za te najlepsze głosówki z chęcią wam taki merch wyślę.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Polsko-włoska współpraca Sanach w remiksie od chłopaków z Energy One. To melodia już za nami, 19 minut do 20. Słuchajcie Meloradia, Pychu z tej strony, siemano. Na dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem was, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dziećmi. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo, między innymi Kacper się wysłał.
1: Moim marzeniem za dziecka było pojechać do Parku Jurajskiego, zobaczyć prawdziwe dinozaury. No, teraz już sam jestem jak taki dinozaur.
0: Słuchaj, dogonił uczeń mistrza. No ale teraz a propos dinozaurów, to taki dinozaur muzy elektronicznej, ale nie jeden młodzieniaszek mu może formy pozazdrościć. Calvin Harris i jego nowość z Jazzy to Satisfy.

0: Jack Jones i Zoe Weiss, to Never Be Lonely. Takie gramy w Meloradiu jeszcze przed 20. Podkręcamy dla was tempo, ale będziemy też to robić w te wakacje. Chcemy was zabrać na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. Oferujemy m.in. przejazd najbardziej imprezowym busem chyba na całym świecie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. A to wszystko w remiksie od Boys Noise. Ten kawałek rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: idę w melo.
1: Mamy już punktualnie 20 na zegarach. No skoro mamy dziś Dzień Dziecka, to przyznawać się, kto na jakieś bale przebierańców halloweenowe przebierał się za Drakulę? Jeżeli to wy, to teraz mam dla was numer, który może przywołać dla was takie wspomnienia. Dracula, Tame Impala i Jenny. Oni na początek, zaraz będzie też Nia i Felix Jen z numerem Some Say Another i Talk to You. Ten kawałek też szykuje się w playliście, a ja mam dla was wejściówki na pewien fajny festiwal, fajną rzecz. O tym będzie na pewno też w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Don't want your love, to Ilenium, Jeli Guldina. Wysłuchacie Meloradia, 14 minut po 20 na zegarach. No i jakoś na ten tydzień w kalendarzu patrzy się przyjemniej, co nie? Na piątku wielu przyjdzie już w środę, bo przed nami długi weekend, a wy już w środę wieczorem możecie bawić się na Labirynty Festiwal w Łodzi. To już jego 8 edycja, no i ma być największa w historii. 84 artystów zagra na 12 scenach. To mega wyjątkowe miejsce, no i przy okazji będzie można też pozwiedzać piękną Łódź i wszystkie zabytki. Mam podwójną wlotkę na to wydarzenie. Dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, no oczywiście, nie gdzie indziej niż na meloradio.pl. Asher i More, to już teraz. Meloradio! If you really want

0: Słuchajcie, ostatnio to sprawdziłem. Nie ma chyba lepszego numeru do jazdy samochodem niż ten. Mons Zelmero. To Heroes w Meloradiu, szczególnie jak jesteście na autostradzie albo jakiejś ekspresówce. Siada jak złoto. 20.27 na zegarach, a dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem, jakie było wasze największe marzenie za dzieciaka. Nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Tak zrobiła między innymi Paulina. Paula, dawaj, co to było w takim razie u ciebie?
1: Jako dziecko marzyłam, by zostać piosenkarką. Co prawda się nie udało, ale muzykę kocham do dziś.
0: No i oczywiście, trzeba spełniać swoje marzenia, nawet jak się jest dorosłym. Zawsze można przecież dostać, nie wiem, jakiś medal za śpiewanie pod prysznicem, nie? Tym jesteśmy mistrzami. A ten numer to I Can't Wait, nowość, Bomb Sickler i Kajza.

Waterfall, Michel Schulte i Rehab w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minut do 21 nam zostało, a Rehab wystąpi już tego lata w Polsce, w Kołobrzegu konkretniej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Meloradio, mamy dla was naprawdę masę wejściówek na to wydarzenie. Słuchajcie codziennie programu Idę w Melo po godzinie 18, wtedy te wlotki rozdaję. Dziś już to sprawa za nami, ale jutro kolejna szansa. No i przede wszystkim w piątek po 21 odpalamy Sunrise on Air, specjalny program, w którym przybliżamy wam to, co dzieje się w Kołobrzegu i co się będzie działo w te wakacje. A Rehab, który za nami, wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage'u. No i to będzie naprawdę prawdziwe show, a potem no to już z tego Red Stage'a będzie można tylko oglądać krwisto czerwony poranek, no i ten piękny wschód słońca nad polskim morzem. Jeżeli chcecie sobie zapewnić takie możliwości, to słuchajcie Meloradia, mamy naprawdę dużo wlotek. Bibi Rexha i David Guetta, ich nowość już teraz.

0: stary, będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, oczywiście, że tak. Koki i Sobel w Meloradiu, za chwilę wybije 21.
2: A już o 21 zagramy.
1: Milky David Guetta, będzie ich numer Just The Way You Are. Ten kawałek punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia, a zagram go przed wszystkimi. Punktualnie o pełnej, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: O reklamie. Idę w melo.
8: No i 21 minęła, mamy poniedziałek, ale już się z nim powoli żegnamy. Obiecuję, że ja wam umilę ten czas, żeby jak najszybciej do wtorku się przedostać. A mam w tej godzinie duet, który w ostatni weekend rozniósł sceny, jeżeli chodzi o Orange Warsaw Festival. Ten duet się na nim pojawił, no i naprawdę była moc. PZ i Livka, razem z nimi Jonathan, obejmuje noce. Ten kawałek na pewno wam zagram w tej godzinie. Będzie Ariana Grande i Z z numerem Break Free. Zaczynamy od numeru, którego nucę ostatnio, kiedy tylko się da, i wiem, że wy też tak macie. Milki i David Guetta, Just the Way You Are, to na sam początek. Będziemy też wspominać wasze dziecięce czasy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo. Amiga.

0: Everybody tak. To Ale Farben i René Miller. Słuchacie Meloradia 15 minut po 21 na zegarach, a my podkręcamy tempo w Dzień Dziecka. A jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieciakami? O to dziś pytam, no i cały czas możecie wysyłać głosówki na naszego WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dużo i tak już ich mam, więc słucham.
1: Latająca deska surfingowa z miejscem na plecak była moim absolutnym marzeniem z dzieciństwa, ponieważ ja wtedy nie musiałabym chodzić do szkoły. Ja do tej szkoły bym leciała. Czekam, aż ktoś coś takiego wymyśli.
0: No proszę, no ale w sumie założę się, że to się spełniło u wielu z nas i was. No tak jak u mnie, i to bez tej deski. Jak mówiłem mamie, że mi się to nie chce iść do szkoły, jak byłem dzieciakiem, to zawsze słyszałem, zaraz to będziesz do niej leciał. I to w podskokach.

0: Ale klasyk, takie też wam lubimy przypominać w Meloradiu i z nimi podkręcać tempo. 28 minut do 22. Will.i.am i Eva Simons, to This Is Love już za nami, a ja cały czas sprawdzam, jakie wy mieliście marzenia za dzieciaka. No bo dziś mamy Dzień Dziecka, wysyłacie te wasze marzenia na WhatsAppie Meloradia, no to Kuba, dawaj.
1: Moim marzeniem z dzieciństwa było zostać piłkarzem, profesjonalnym piłkarzem, no ale poszedłem trochę w melo, no i zostałem tylko piłkarzem na Orliku.
0: No ale chyba nie ma czego żałować i tak myślę, że osiągnąłeś na przykład na wczorajszym meczu więcej niż nasza polska reprezentacja. Marshmello i Thomas Reed to Where We Go, nowość na antenie Meloradia.

Be Mine. To James Hype w Meloradiu, który zagramy na tegorocznym Tomorrowlandzie, a wy możecie tam pojechać razem z nami, z Meloradiem, no bo zapewniamy dojazd najbardziej imprezowym busem ever. Zapewniamy wam wszystko, co tylko chcecie, żebyście przeżyli razem z nami. Tomorrowland 2026. Jeżeli chcecie to zrobić, chcecie to poczuć i mieć w pamięci na długie, długie lata, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę. Napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland, no i pokażcie. Wyślijcie foto lub wideo waszej ekipy, no i kto wie, być może wasze zgłoszenie tak nam się spodoba, że wybierzemy właśnie was.

Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. To jedna z naszych nowości. Topic i Becky G, Sorry Papi. Tak gramy jeszcze przed 22. Dziś mamy Dzień Dziecka, ale mam nadzieję, że wy dobrze pamiętacie o tym, że nie tylko osoby przed 18 rokiem życia mogą go świętować. 22 się zbliża. Ja nic nie sugeruję, ja tylko przedstawiam możliwości.

Poland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi po

Czeka nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, która

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?